0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz.

Czy przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.
1: I

0: No, o godzinie 6 punktualnie zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
2: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
3: Kolesiostwo to było nie do wytrzymania, to jest nie do wytrzymania. Moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
4: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
1: Trwa zliczanie głosów. Oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie łapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
6: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
7: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
6: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
1: Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie jest już projekt ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
8: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Swoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
1: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwo Gang Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. A cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia charytatywna akcja Łatwo Ganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającego ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. I na koniec jeszcze sport. Magdalinet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dyszkę mamy na termometrze w Sochaczewie. Bardzo dobrą jakość powietrza i co najważniejsze, warunki biometeo też okej. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę maksymalnym, dziś 25 stopni, a jutro 26. W tym tygodniu poniżej 20 schodzić nie powinniśmy, ale sobota pod znakiem zapytania, być może przelotne burze mogą pojawiać się na terenie naszego powiatu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
0: Witam cieplutko, 4 minuty po 6. Poniedziałek mamy, ale dziś lekko słodki poniedziałek ze względu na to, iż dopadłem coś pysznego. To znaczy degustacyjnie, bo oczywiście żona mówi, że za dużo takich słodkości jeść nie można, zwłaszcza w moim wydaniu. W związku z tym musiałem się podzielić, ale o czym mowa, o tym w Radiu Sochaczew za chwilę. Dziś będzie słodko, dziś będzie fajnie, poza tym jutro wyjątkowy dzień w kalendarzu, więc dzisiaj trochę motywów z tym związanych pojawi się w Radiu Sochaczew. Tajemniczy jestem, wiem, ale warto być z nami przez cały dzień.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.

Kuba i Kuba, stygnie lato. 12 minut minęło od 6 september. Przed nami Cry for You, za moment Offenbach. No i oczywiście kalendarium w Radiu Sochacze w 25 dzień maja. Dziś więc sprawdzimy, co działo się w historii właśnie tego dnia.

0: 18 minut minęło od 6. Kalendarium w Radiu Sochaczew już teraz. Mamy 25 dzień maja tego dnia w 1455 roku podczas wojny 13-letniej. Polskie wojska odniosły zwycięstwo nad pruskim pospolitym ruszeniem w bitwie pod Iławą. W 1457 król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał Gdańskowi tak zwany wielki przywilej, a w 1609 zakończył się proces przenoszenia dworu królewskiego i de facto stolicy Polski z Krakowa do Warszawy. W 1720 roku do portu w Marsylii przypłynął z Bliskiego Wschodu statek, którego chorująca załoga wywołała dwuletnią epidemię dżumy z ponad 40 tysiącami ofiar śmiertelnych. W 1931 powstał Związek Związków Zawodowych, więc jeżeli związki zawodowe są złe, to wyobraźcie sobie, co tutaj musi się dziać. W 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. W 1975 roku w Warszawie zakończył się 27 wyścig pokoju. Po raz czwarty i ostatni w swojej karierze zwyciężył go Ryszard Szurkowski.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: Magłaś. Mogłe, mogliśmy lepiej się poznać.

Bardzo fajne, bardzo melodyjne outro, moi drodzy. 29 minut już minęło od 6. Wy słuchacie Radia Sochaczew. Na horyzoncie dzień mamy, to już jutro, tak tylko podpowiadam. Więc trochę dzisiaj konkursów i podpowiedzi związanych z Dniem Matki na pewno znajdziecie na 94,9. Poza tym będzie słodko. Są takie rzeczy, które wiążą się tylko i wyłącznie z tym momentem sezonu. Są takie rzeczy, po które już powolutku możemy wyglądać w sklepach i pozostaje tylko weryfikować, czy to są te prawdziwe, czy jeszcze nie. Chodzi oczywiście o jagodzianki, bo niektóre z borówkami, niektóre z innym farszem, z dżemikami, a są też te, które są z prawdziwymi jagodami, smakują wyjątkowo i charakteryzują się takim głębokim smakiem. Czy sezon na jagody jest już? No tutaj zdania są podzielone, bo trzeba uważać. Niektóre pojawiają się właśnie przetworowe, no a jak wygląda sam sezon na jagody i kiedy jagodzianka będzie prawdziwą jagodzianką i czy wypada o to pytać? Odpowiedzi na te pytania w Radiu Sochaczew na pewno dziś znajdziecie. Poza tym jeszcze więcej dobrej muzyki. Oto dowód. To tak w odniesieniu złej pogody i zimy. Nic nie może wiecznie trwać, czyli Anna Jantar w Radiu Sochaczew. 30 minut minęło od 6.

0: No to tajemnica rozwiązana. Tak sobie poczytałem źródłowo, ściągnąłem kilka rzeczy związanych z właśnie sezonowością pewnych jagód, o których rozmawialiśmy. I tak oto mam konkretne informacje związane z tym, że na sezon, na klasyczne jagodzianki, na świeżych leśnych jagodach musimy jeszcze trochę poczekać do połowy czerwca i początku lipca. Wtedy to jest pik i faktycznie tych produktów w sklepach wypełnionych i prawdziwymi jagodami, świeżymi jagodami jest sporo, a na razie to, co możemy znaleźć, to okazuje się, że mrożone jagody oczywiście, także polskie wyroby, które no, jakościowo też są oczywiście bardzo dobre i warto po nie sięgać. Natomiast wiele cukierni też rozpoczyna ten sezon od informowania po prostu swoich klientów właśnie o tym, że ten świeży sezon rozpoczyna się i rusza i hucznie będziemy mogli to wszystko celebrować. Także po jagodzianki warto sięgać i warto pytać, czy to już są na pewno jagody. Jak nie świeże, to mrożone, ale żeby to były jagody, a nie borówki, wtedy te jagodzianki naprawdę smakować tam będą wyjątkowo i zupełnie inaczej. I takich jagodzianek wam życzę, chociaż każdy pretekst jest dobry, by na słodko i z uśmiechem poniedziałek rozpoczynać, prawda?
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: To takie specyficzne pojęcie w życiu. Monday morning, moi drodzy. Jedni lubią, inni mają ciarki i dreszcze na myśl o tym, ale takie jest życie, że i przez takie sytuacje trzeba przechodzić z uśmiechem na twarzy. 7 minut do 7, Melanie Fiona za nami, przed nami Wiktor Wali, Góra Dry School, czyli 4 pory roku i mam nadzieję, że to jest poniedziałek ten z uśmiechem na waszych twarzach i że nie jest straszny, że jest przyjemny, cieplutki i fajny, z dobrą muzyką, prawda? Jaką serwuje wam radio Sochaczew. O 7 wiadomości, te lokalne oczywiście i te z kraju i ze świata.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A po godzinie 7 opowiem wam o wielkim koncercie Taco Hemingwaya. Było spektakularnie, nie tylko pod kątem atmosfery, ale i cen na Narodowym.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: Jest siódma, to pora na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Starosta Jolanta Gonta o punkcie paszportowym w naszym mieście. Łatwo nie było, ale się udało. W tym serwisie zapraszamy na Dni Błonia. Wiemy, kto na nich wystąpi. Będzie też zaproszenie na piknik rodzinny do Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To już pewne, jeszcze tego lata w Sochaczewie zostanie uruchomiony punkt paszportowy. Takie starania starostwo powiatowe czyniło od kilku lat. Łatwo nie było, ale w końcu się udało, mówi starosta Jolanta Gonta.
14: My zauważyliśmy, jak mocne zapotrzebowanie jest naszych mieszkańców na właśnie paszport. Wtedy, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, kiedy zaczęły się bardziej popularne wyjazdy zagraniczne, zarówno wśród młodzieży. No i wiedzieliśmy, że zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, no trzeba niestety pojechać, było dwa razy. To są koszty dojazdu, czas wolny. Podpisaliśmy porozumienie z wojewodą mazowieckim i w porozumieniu mamy datę 1 lipca. My jesteśmy na takim etapie, że już mamy przygotowane pomieszczenie, przygotowane punkty informatyczne, zabezpieczoną kadrę. Także mam nadzieję, że ten 1 lipiec będzie rzeczywiście tą datą faktycznego otwarcia.
13: W naszym mieście Dni Sochaczewa, a u sąsiadów Dni Błonia. W obu przypadkach imprezy odbywają się tradycyjnie w drugi weekend. weekend czerwca. Jest już informacja o artystach, którzy wystąpią na tegorocznych Dniach Błonia. Przekazał ją na antenie Radia Sochaczew burmistrz Zenon Reszka.
4: Centrum Kultury powoli odkrywało swoje karty na Facebooku. Próbowało tam nawet, żeby ktoś zgadywał, kto będzie. No i były takie zgadywanki różne i niektórzy trafili. Jest to impreza przede wszystkim jednodniowa, dlatego że ustaliliśmy już jakiś czas temu, że co 5 lat będą imprezy dwudniowe, nawet 3-dniowe, 5-latki, a takie zwykłe co roku będzie jeden dzień w sobotę. I teraz jest jeden dzień w sobotę, ale też wiele będzie się działo i dużo będzie także zespołów, każdy znajdzie coś dla siebie. No będzie Zenek Martyniuk, czy jakiś disco polo, ale będzie także Michał Szygiel i Kamil Bednarek, też dla młodego pokolenia, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Imprezy będą i na rynku, i obok Centrum Kultury.
13: Poza gwiazdami muzycznymi na scenie wystąpi też Bartosz Gajda, znany z kabaretu Łowcy.b. Centrum Usług Społecznych zaprasza na piknik rodzinny, który odbędzie się 27 maja w godzinach między 14 a 17. Jak podają organizatorzy, mile widziany będzie każdy, kto chce wspólnie spędzić czas w rodzinnej, serdecznej atmosferze. Piknik ma zachęcić gości do budowania jeszcze bliższych relacji między mieszkańcami. ZUS gwarantuje przestrzeń pełną uśmiechu, życzliwości i dobrej zabawy, gdzie dzieci, rodzice i seniorzy będą mogli razem odpocząć, pobawić się i po prostu pobyć ze sobą. W programie między innymi Dmuchany Zamek dla dzieci, punkt sportowy sochaczewskiego zespołu koszykarskiego Rysie, namiot wolontariatu, a w nim malowanie buziek, kolorowe tatuaże, animacje z balonami, występy, gry i konkursy oraz atrakcje kulinarne dla całych rodzin.
15: Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
16: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
15: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem. A wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
18: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
15: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Coraz cieplej nam się robi na termometrze. 13 stopni, wiatr do 15 km na godzinę. Warunki biometeo bardzo dobre, tak jak jakość powietrza w naszym mieście. Dziś maksymalnie 25 stopni, jutro 26 i w tym tygodniu poniżej 20 nie zejdziemy. Ciepły weekend przed nami, kończący ten tydzień. W ogóle na horyzoncie to jest sporo dni z temperaturami powyżej 20 kilku stopni, ale może być przelotny deszcz, może się trafić, mogą się trafić przelotne burze, tak będzie w najbliższą sobotę, a w tygodniu raczej powinniśmy mieć spokój od jakichś pogodowych sensacji.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Hatchew, Aleja Sześciolecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone, Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety, Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: 6 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, dziś w kalendarzu 25 maja, Światowy Dzień Piłki Nożnej. O tym na pewno w tej godzinie. Co prawda w Sochaczewie króluje klasa B i rozgrywki, treningi dzieciaków, ale są takie miejsca na mapie naszego regionu, w tym kierunku, których możemy patrzeć z uśmiechem i odrobiną dumy i zazdrości. O tym wam opowiem za moment. Poza tym Magda, Grzegorz, Leon i Mariusz dziś 25 maja właśnie w poniedziałek świętują imieniny.
8: Radio Sochaczew.

0: 13 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, a ja już teraz zapraszam was na pewną perełkę muzyczną w Radiu Sochaczew, czyli
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Maniac. Na pewno kojarzycie ten motyw. Michael Sambello w Radiu Sochaczew, dokładnie teraz w hicie dnia.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

20 minut minęło od godziny 7, dokładnie za nami Dominik Dudek z utworem Idę. No a my idziemy w kierunku godziny 7.30, potem do 8.00, po kolei odhaczając Jasona Donovana, Switch Disco, Charlotte Haining, Tap Sound and Grace czy Pitbulla. Mnóstwo dobrej muzyki naprawdę w Radiu Sochaczew, moi drodzy. A za moment o jutrzejszym święcie, taka mała podpowiedź od Radia Sochaczew. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

30 minut minęło od godziny 7. Moi drodzy, koncertowanie to jest wspaniała sprawa. Fani mogą się spotkać, posłuchać swojego artysty na żywo, zobaczyć całe to show. No i jednym z takich artystów flagowych w ostatnim czasie, który przyciąga tłumy, zapełnia stadiony, jest Taco Hemingway. Impreza była niesamowita, był koncert w stolicy, fani zachwyceni, byli goście, były kawałki wyjątkowe. Zresztą każdy koncert różnił się troszeczkę od poprzedniego i kolejnego, ze względu na to, że różne piosenki były śpiewane, czyli jeżeli ktoś kupił bilet, to na kilka wydarzeń to ma szansę usłyszeć nowy repertuar za każdym razem. Ale na uwagę na Narodowym zasługuje jeszcze coś innego. Pojawiały się w trakcie koncertu plansze z napisem "Pij wodę", żeby się uczestnicy nawadniali. I okej, tylko fajnie by było, gdyby na stadion i na takie imprezy wodę można było w ogóle wnieść. A do tego na uwagę zasługuje fakt i zestaw zapiekanki z półlitrową butelką za 39 zł, czy popcorn z napojem w identycznej cenie. No i wyjątkowy szacunek należy się za stworzenie szansy do spróbowania nachosów z sosem i napojem za jedyne 59 zł, a nachosy pani z obsługi przysypywała do pojemniczka wprost z torebki z jednego z marketów, czyli faktycznie były troszeczkę tańsze. No i taki mamy ten nasz koncertowy klimat. Wodę trzeba pić, ale wnieść na wydarzenie muzyczne jej nie można.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: W pewnych kwestiach w Sochaczewie nic się nie zmienia. Czy to dobrze, czy to źle, nie mi oceniać. Ale rano i popołudniem w szczytowym momencie nie pojedziemy ulicą Warszawską. Znaczy, pojedziemy, ale trochę wolniej, bo tutaj na światłach trochę trzeba postać, żeby przejechać wzdłuż i wszerz. Ciasno właśnie na ulicy Warszawskiej, przy Alei 600-lecia, tutaj Aleją 600-lecia i Trojanowską też pojedziecie wolniej. Spora auto w okolicy Staszica i Traugutta. Wolniej oczywiście także przez most Zgawłowski w kierunku Płockiej. Co do obwodnicy od strony Żdżarowa, przed rondem Kuznocińskim samochodów troszeczkę czeka na przejazd i na łuku w Janówku Duranowskim też samochodów sporo dojeżdża do Żyrardowskiej i do 50, którą uciekacie w kierunku A2. A2 jest przejezdna w kierunku Łodzi i w kierunku stolicy, bez żadnych spowolnień, nieco ciaśniej się robi gdzieś na wysokości Pruszkowa przed węzłem Konotopa i tutaj na 718, czyli na odcinku łączącym 92 Ołtarzew i Pruszków właśnie. Z Błonia do Grodziska też pojedziecie nieco wolniej, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyjazd z Błonia. Na 92 samochodów sporo, na 580 sytuacja znacząco lepsza, dopiero na wysokości Bemowa jakieś delikatne spowolnienia, także wylotowe drogi z Sochaczewa w każdym kierunku przejezdne i niech tak będzie. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie, jeżeli chcecie informować o tym, co dzieje się na drogach, dzwońcie do nas 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 9 minut do godziny 8. Moi drodzy, po 8 opowiem wam o piłkarskich sukcesach ekipy ze Skierniewic. No i opowiem wam o tym, co działo się u nas w kwestii naszej lokalnej piłki nożnej. Kogo powaliła warka? Odpowiedź na to pytanie także w naszych serwisach sportowych po godzinie 9, 17 i 20. Także warto być z nami. Kołysanka teraz, choć mam nadzieję, że wy rozbudzacie się w rytmie fajnej muzyki z radiem słuchacze, fajnie idziecie spać. Natomiast Lullaby robi wrażenie, zwłaszcza w wersji Sigali.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
11: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 8.
12: Pożar domu na ulicy Głogowej w Sochaczewie. 5 osób trafiło do szpitala. W tym serwisie zaglądamy do gminy Młodzieżyn, gdzie trwa budowa nowoczesnej hali sportowej. Będzie też o motosercu w naszym mieście. Na miejscu tłumy mieszkańców. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W niedzielę około 4 nad ranem doszło do pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. Po dojeździe straży na miejsce okazało się, że pożarem objęte jest poddasze. Przed przybyciem straży dom opuściło 7 lokatorów. 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi. W akcji gaśniczej brało udział 6 zastępów straży pożarnej, w sumie 27 strażaków.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: W gminie Młodzieżyn trwa jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat – budowa nowoczesnej hali sportowej. Na placu budowy prowadzone są prace konstrukcyjne, a wykonawca rozpoczął stawianie ścian obiektu. Budynek powstaje obok istniejącego kompleksu lekkoatletycznego. Będzie połączony łącznikiem z budynkiem szkolnym. W środku zaplanowano arenę sportową oraz pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, prysznice, korytarze, magazyn sprzętu i salę fitness wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Hala będzie dostosowana także do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 12 milionów złotych. Ponad 11 milionów to środki z Polskiego Ładu. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny gminy Młodzieżyn. I zmieniamy temat. Już po raz 18 w Sochaczewie odbyło się Moto Serce. Inicjatywa organizowana wspólnie przez Boruta MC Chapter Sochaczew oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej. Koncerty gwiazd, Miasteczko Zdrowia, wystawa amerykańskich samochodów, pokazy lokalnych strażaków, dmuchańce i parada motocykli. Wszystko to połączono ze szczytnym celem. Najważniejszym elementem wydarzenia była oczywiście zbiórka krwi. Jeszcze przed oficjalnym startem imprezy na Podzamczu na wszystkich chętnych czekał krwiobóz.
13: Dzisiaj jak zawsze na Motosercu bardzo dobry wynik. 53 osoby zarejestrowane, 41 oddało krew.
14: Czyli to licząc mniej więcej 18-19 litrów.
13: 18,5 litra, tak, mniej więcej.
14: No to trzeba przyznać, że chyba frekwencyjnie dobrze, obserwując z roku na rok, to jest wzrost.
13: Tak, jak zawsze sochaczewscy krwiodawcy dopisali, nie zawodzą nigdy, czy to dzisiaj na Motosercu, czy w każdą środę tą krew oddajemy. Krwiodawcy Sochaczewa chcą oddawać, więc ja jestem z tego zadowolony bardzo.
12: Z Marcinem Tarnowskim rozmawiał nasz redakcyjny kolega Łukasz Matusiak, który na Motosercu spotkał też burmistrza Daniela Janiaka.
14: Motoserce 2026, oczywiście burmistrz Daniel Janiak nie może ominąć tak ważnej imprezy dla miasta. Jak wrażenia?
15: Cieszę się, że to wydarzenie angażuje tyle grup, ale oczywiście tutaj warto podkreślić, że Motoserce to Boruta, to krwiodawcy. Jak wrażenia? Bardzo dobre wrażenia. Najważniejsi bohaterowie to ci najmniejsi, na których zbierane są dzisiaj pieniążki. Natomiast program jest tak mocno obfity, że dziwiłbym się, jakby kogoś tu dzisiaj zabrakło z ziemi saczewskiej.
14: No piękne jest to, że Sochaczew po raz kolejny pokazuje, że potrafi się zjednoczyć, fajnie się bawiąc, przede wszystkim pomagając też.
15: Tak, ja zawsze podkreślam, że sochaczewianie mają najpiękniejsze serce na świecie i świadectwo mamy dzisiaj na bulwarach sochaczewskich, jak i również w okolicach amfiteatru.
12: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
9: Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie, potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%, to wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum, Jan Hoffman, podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza, nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
16: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
9: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwo Gang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem, influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
17: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to jest czas. Wspaniała rzecz się stała, jestem dumny z nas. Dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdej osoby. Pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy, jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę ponownie się zjednoczyliśmy.
9: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwo Gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Ulala, 16 już stopni mamy w Sochaczewie, wiatr do 20 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza, no i perspektywa 2, 3, 4, 5, a nawet kilkunastu dni z wysokimi temperaturami, takimi przyjemnymi, całkiem niezła. 26 stopni jutro, 25 dziś w maksimum dnia, 20-21 stopni w dalszej części tygodnia i 25 w weekend. W przyszłym tygodniu możliwe przelotne deszcze, ale nadal temperatury na poziomie od 22 do 26 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: No cóż, 7 minut po godzinie 8 i my w Sochaczewie w kwestii piłki nożnej seniorskiej jesteśmy taką pustynią pomiędzy tym, co dzieje się w Łódzkim, a tym, co na Mazowszu. Wisła, Płock niedaleko, Ekstraklasa. O stolicy nie mówię. Patrzymy w kierunku Błonia, patrzymy w kierunku Skierniewic, tam to dopiero dzieje się. No i właśnie przy okazji dzisiejszego święta Światowego Dnia Piłki Nożnej, które obchodzone jest 25 maja, właśnie dziś w poniedziałek, zerkniemy w kierunku Skierniewic, bo tam to dopiero piłkarsko dzieje się i możemy patrzeć z lekką zazdrością i podziwem właśnie w kierunku naszych sąsiadów.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: W kwestii muzyki classic jazz dance, czyli Lady Gaga, 8 po 8, Two Colors za moment, Cynical, no i porozmawiamy sobie o piłce nożnej.

Kwadrans minął od godziny 8, moi drodzy. Jeżeli ktoś zapyta was, ile jest z Sochaczewa do Skierniewic, to możecie powiedzieć, że na przykład 34 km, a możecie też powiedzieć, że 7 poziomów. Tyle dzieli Sochaczew i Skierniewice dokładnie w kwestii piłki nożnej. My szuramy czterema literami po B-klasowym dnie na 9 poziomie rozgrywkowym w Polsce i to od lat, moi drodzy. 33-tysięczne miejsce ma od groma po prostu podmiotów szkolących młodzież piłkarską, ale żeby seniorów spiąć i żeby coś się działo w tej kwestii, to niestety nikt w ten żagiel jakoś specjalnie z odpowiednią mocą nie dmucha. Natomiast warto zerknąć właśnie w kierunku naszych sąsiadów, w kierunku Skierniewic i Unii Skierniewice, bo tam dzieją się rzeczy wielkie. Jeszcze 7 czerwca ubiegłego roku Unia Skierniewice grała w Lidzbarku Warmińskim z tamtejszą Polonią. To była ostatnia kolejka rozgrywek grupy pierwszej, trzeciej ligi w sezonie 2024-25. Goście byli już wówczas pewni awansu na szczebel centralny. Niespełnia rok później, 22 maja tego roku Unici zagrali na stadionie przy ulicy Pomologicznej w Skierniewicach ostatni mecz domowy w sezonie 2025-26, mając już w kieszeni awans na zaplecze ekstraklasy. 15 maja Unia Skierniewice wywalczyła awans do pierwszej ligi dokładnie, no i w związku z tym wygrała 3-1 z ŁKS-em Łódź, z rezerwami ŁKS-u, a 22 maja właśnie podopieczni trenera Kamila Sochy mogli świętować sukces ze swoimi kibicami, no i pojawił się odkryty autobus i wielka feta w mieście w miniony piątek związana z awansem do pierwszej ligi. Ile dzieli Sochaczew i Skierniewice? 7 poziomów piłkarskich w Polsce.

0: A za moment kilka słów na temat wydarzenia, które zdecydowanie Sochaczewian łączy, a nie dzieli. I okazję do wspólnej zabawy właśnie mieliśmy w minioną sobotę.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
7: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
18: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
22: Reklama.

0: 26 minut do godziny 9. Moi drodzy, za nami wielka impreza, czyli Moto Serce, wspaniała dawka pomocy potrzebującym, ale i integracja mieszkańców, także zabawa pod sceną amfiteatru. No i na miejscu był Łukasz Matusiak, który rozmawiał m.in. z zespołem Felivers przed wejściem na scenę, albo właściwie przed występem, przed własną publicznością.
1: Moto Serce, Sochaczew, wasza matnia, można powiedzieć. Czy dla was granie w swoim mieście jest czymś wyjątkowym?
2: Oczywiście, że tak. Jest pewna trochę presja, stresik może, ale to przez to, że chcemy dać z siebie wszystko tutaj przy naszych ludziach i mamy nadzieję, że tak będzie.
1: A jak tam z waszą muzą? Bo widziałem, że ostatnio w relacji pojawiło się, że ma być nowy singiel. Czy coś więcej możemy o tym powiedzieć?
3: Kurczę, na ten moment chyba możemy zdradzić tylko datę, 5 czerwca. Będzie to trochę jakaś nowość dla nas, natomiast rockowe brzmienie, zobaczymy.
0: No i czekamy, trzymamy kciuki oczywiście i za występy, i za płytę, i za ten materiał właśnie, który na pewno zresztą będziecie mieć okazję także wysłuchać w Radiu Sochaczew, jak tylko się te nowinki i świeżynki pojawią. A u nas za moment trafik, czyli informacje z dróg.
4: Radio Sochaczew, na dzień dobry.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Tradycyjnie ulica Warszawska z większą liczbą aut. Tutaj jedziecie wolniej i stoicie na światłach. 15 sierpnia Staszica, Traugutta, Aleja 600-lecia. Także większy ruch na tych odcinkach. Sporo aut między Żdżarowem a Rondem Kuznocińskim. Tutaj zdecydowanie dłuższe oczekiwanie na przejazd przez Rondo. W pozostałych miejscach drogi przejezdne. Dość dobra sytuacja między Sochaczewem a Stolicą, czyli na odcinkach 92 i 580. Delikatny zator w kierunku Stolicy na wysokości Błonia, jeżeli wybieracie A2, więc tu może być jakaś dłuższa pauza. W pozostałych miejscach raczej drogi przejezdne, więc spokojnych podróży Wam życzę i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień na drogach to będzie ten dzień taki z tych spokojniejszych.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.

0: Mor, action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
14: Reklama.

0: No i tak oto zbliżamy się do godziny 9. Za moment najważniejsze informacje związane z wydarzeniami minionego weekendu, także w aspekcie sportowym. Będzie słówko na temat możliwości pomocy tym, którzy w sport są zaangażowani i tej pomocy ze względu na smutne i tragiczne okoliczności potrzebują. Poza tym zapowiemy też losowanie turnieju dzikich drużyn. Atrakcji mnóstwo, czasu niewiele, więc gnamy. Kierunek 9 za 6 minut w Radiu Sochaczew. Najważniejsze informacje lokalne i te sportowe.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: A już teraz zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 9.
7: Trwa remont kanalizacji w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. To efekt marcowej awarii. Koncertowe motoserce w naszym mieście. Rozmawiamy z zespołem Feliverse. W tym serwisie także zaproszenie na Maxy Mile, czyli ciekawą imprezę biegową w Teresinie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To była bardzo poważna awaria, a naprawa wciąż trwa. Chodzi o remont instalacji kanalizacji sanitarnej w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. W kosztach naprawy weźmie udział samorząd powiatowy. Radni podejmą decyzję na najbliższej sesji, mówi starosta Jolanta Gonta.
8: Były olbrzymie zagrożenie, że nawet ten budynek, w którym stacjonują karetki, że on może ulec zawaleniu wręcz, bo tam było po prostu pusto pod kostką, co oznaczało, że jest wymyte. Oczywiście wysiłkiem wielu osób udało się na bieżąco, także szpital nie został zamknięty, funkcjonował, może trochę w ograniczonym zakresie, ale funkcjonował i teraz na tą sesję na 27 maja przygotowujemy uchwałę, ażeby Rada Powiatu wsparła szpital w wysokości prawie 2,5 miliona złotych właśnie na tą generalną przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej.
7: W sobotę w Sochaczewie odbyło się Motoserce. Była to 18. edycja wydarzenia łączącego cel charytatywny i zbiórkę krwi z koncertami i dobrą zabawą. Na scenie amfiteatru wystąpił m.in. zespół Feliverse.
9: Motoserce, Sochaczew, wasza matnia, można powiedzieć. Czy dla was granie w swoim mieście jest czymś wyjątkowym?
10: Oczywiście, że tak. Jest pewna trochę presja, stresik może, ale to przez to, że chcemy dać z siebie wszystko tutaj przy naszych ludziach i mamy nadzieję, że tak będzie.
9: A jak tam z waszą muzą, bo widziałem, że ostatnio w relacji pojawiło się, że ma być nowy singiel. Czy coś więcej możemy o tym powiedzieć?
11: Kurczę, na ten moment chyba możemy zdradzić tylko datę, 5 czerwca. Rockowe brzmienie.
7: Na scenie pojawili się też Czuczo, Świr i Królowa, Etna, Motyle, Roni Ferrari, Dr. Swag, Klaudia Zielińska oraz Girls Make Party. Za organizacją wydarzenia stoją motocykliści z Boruta MC Poland Sochaczew oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Przed nami bardzo ciekawa impreza biegowa. Już 14 czerwca w gminie Teresin odbędzie się bieg uliczny Maxy Mila na dystansie 16 km. Bieg odbywa się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego, wójta gminy Teresin, przewodniczącego Związku Gmin Kolbiańskich oraz gwardiana klasztoru ojców franciszkanów w Niepokalanowie.
12: To jest inicjatywa biegowa polegająca na tym, aby zachęcić wszystkie osoby, które są aktywne, które biegają, które interesują się sportem, aby wspólnie wyruszyć na trasy takiego biegu ulicznego, właśnie o nazwie Maksymila. To wydarzenie pierwszy raz odbyło się w 2013 roku, było związane wówczas z promocją gminy Teresin i Związku Gmin, które są związane z życiem świętego Maksymiliana Kolbego. Idea była taka, aby co roku ten bieg zamiennie odbywał się w czterech samorządach, czyli gmina Teresin, Zduńska Wola, Pabianice i Oświęcim.
7: Mówił zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski. Zapisy online do 10 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. Kilkudziesięciu młodych sportowców pojawiło się na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie w sobotnie przedpołudnie. Tam właśnie odbyły się otwarte Mistrzostwa Mazowsza Ludowych Zespołów Sportowych do lat 14. W stawce nie zabrakło reprezentantów gospodarzy, czyli UKS-u Filipides Teresin.
14: Salomija, Aniela,
15: Hania,
16: Zosia,
17: Wiktoria.
18: UKS Filipides Teresin.
6: Co jest fajnego w bieganiu? Jakie dystanse wolicie? Czy dłuższe biegi, czy krótsze?
14: Wszystko mi się podoba i lubię wszystkie dystanse, szczególnie z takimi fajnymi osobami.
19: Myślę, że jest taka kumpelska po prostu rywalizacja. Ja generalnie różnie biegam. Skaczę też trochę wzwyż, ale myślę, że jestem taką średnio dystansową, taką... No, różnie biegam po prostu, ale raczej nie opieramy się na jakiejś takiej nienawiści, rywalizacji, tylko bardziej wspieramy siebie.
6: A już we wtorek losowanie grup turnieju dzikich drużyn.
20: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24 turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju.
6: Tłumaczy główny organizator i pomysłodawca poseł Maciej Małecki. Krystian Pisarek, nowy trener Orkana, w swoim debiucie poprowadził drużynę do zwycięstwa. W ramach 19 kolejki płockiej klasy B drużyna z Sochaczewa Wysoko i Pewnie wygrała z Wisłą Nowy Duninów 4-1. Mecz rozegrano w sobotę. Do końca sezonu zostały już tylko 3 kolejki, w tym 2 dla Orkana, który cały czas walczy o awans. A w sobotę właśnie przy Warszawskiej do treningów piłkarskich zachęcała stołeczna Legia i jej akademia. Treningi pod szyldem Legia Soccer Schools przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Szanse na pokazanie swoich umiejętności miały zatem dzieci z roczników 2021-2023. W zajęciach wzięło udział około 20 dzieciaków. W derbach powiatu na szczeblu warszawskiej klasy B Bzura nie dała rady Promykowi. Rezerwy pierwszego zespołu w Nowej Suchej wygrały w niedzielę pewnie 5-1. Zbliżają się półfinały Ekstraligi Rugby. Pierwszy mecz Orlen Orkan rozegra już w najbliższą sobotę o godzinie 18. Na stadionie miejskim przy Warszawskiej 80 zamelduje się Ogniwo Sopot. Rewanż na terenie rywala. W drugim półfinale Lifestyle Catering RC Arka Gdynia zagra u siebie z Aventa Pogonią Siedlce. Ten mecz w sobotę o godzinie 16. W weekend przy ulicy Głogowej w Sochaczewie doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego. W pożarze dorobek życia straciła rodzina Mariusza Wiciaka, byłego prezesa Bzury Chodaków, od lat zaangażowanego w działalność sportową i społeczną na rzecz lokalnej wspólnoty. Z inicjatywy rodziny, przyjaciół i sąsiadów i lokalnej społeczności uruchomiona została zbiórka na rzecz poszkodowanej rodziny. Link dostępny m.in. na Facebooku Urzędu Miasta Sochaczew i w serwisie pomagam.pl.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: No to gramy dalej, wracamy do muzyki. 6 po 9, 25 dzień maja, poniedziałek. Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna dziś świętują imieniny. Bajm na początek, płynie w nas gorąca krew, później Loi i Gold. W tej godzinie oczywiście także rozmowa z gościem dnia.
0: Radio Sochaczew na

17 minut minęło od godziny 9, za moment inspirująca rozmowa. Sprawdzimy, co dobrego słuchać w starostwie powiatowym w Sochaczewie. A do tego wszystkiego Sonia Maselik, oczywiście Kalejdoskop i między innymi na horyzoncie Imani czy Baltimora Tarzan Boy. Dużo dobrej muzyki, pogodnego grania, jak przystało na poniedziałek, moi drodzy. A jeśli szukacie motywu przewodniego albo takiej myśli, która doda wam odrobinę otuchy, jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha. Takie przysłowie ludowe znalazłem na dziś. A że maj jest jaki jest i wszyscy zapowiadają, że ma być gorąco, to i w tej godzinie w Radiu Sochaczew przedstawię wam prognozy specjalistów na tegoroczne lato. Będzie nieźle.

0: Radio Sokaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sokaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
0: Radio Sokaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
9: A w naszym studiu starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Kontynuujemy nasze rozmowy na temat inwestycji realizowanych przez powiat sochaczewski. Poprzednio rozmawiałyśmy o aktualnym stanie prac związanych z budową nowego mostu, powstającym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy remoncie kanalizacji na terenie szpitala. Dziś chcemy porozmawiać o kolejnych inwestycjach, które są podobnie jak tamte w różnej fazie realizacji. Zaczniemy może od mostu, który ma powstać w Kozłowie Biskupim.
10: Jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa ma objąć nie tylko sam most, ale również te drogi dojazdowe od skrzyżowania. Myślę, że prace nad tym projektem będą nawet wcześniej zakończone niż planowane, gdyż współpraca układa się bardzo dobrze. Projektant wsłuchuje się w nasze tutaj sugestie i mam nadzieję, że oczywiście po tej dokumentacji projektowej szybciutko będziemy szukać środków i zrealizować inwestycje.
9: Bardzo poważną zresztą inwestycję, na którą mieszkańcy czekają. Kolejna inwestycja, też już zaawansowana, jeżeli chodzi o projekt, to przebudowa ulicy Ziemowita.
10: Przebudowa ulicy Ziemowita wiąże się z dwoma jakby aspektami. Pierwsze to współistniejąca inwestycja planowana, czyli budowa świateł na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Ziemowita, bo to musi stanowić taki wspólny, spójny program na styku tych dwóch inwestycji. I druga ważna sprawa, chcemy wygospodarować tam z prawdziwego zdarzenia miejsca postojowe i oczywiście ścieżkę rowerową, bo ścieżka rowerowa ma poprowadzić od ulicy Traugutta przez Ziemowita, przez to właśnie skrzyżowanie, które będziemy w niedalekiej przyszłości również wyposażać w sygnalizację świetlną, do ulicy Głowackiego. I jesteśmy też na etapie projektowania. Jeśli chodzi o wszystkie projekty, te, o których mówiłam, czyli Most Kozłów Biskupi, ulica Ziemowita i te światła, to są koszty ponoszone w tej chwili, jeśli chodzi o projekty, tylko przez powiat.
9: No dodajmy, że jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Ziemowita plus to skrzyżowanie, o którym pani mówiła, to tam też to jest strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów 80, ale też nowych mieszkańców ulicy Głowackiego.
10: Dokładnie, mówimy o bezpieczeństwie, ale też mówimy o komforcie, bo przecież musimy pamiętać, że już dziś, a planowane są z tego co wiem kolejne jakieś inwestycje, jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, na tamtym terenie. Już dzisiaj mamy korki w godzinach szczytu, jeśli chodzi o wyjazd ze szkoły muzycznej, z naszej szkoły, bo tam jest hala przecież też bardzo mocno eksploatowana i nowi mieszkańcy, więc chcemy te korki trochę, że tak powiem, rozładować i to temu też ma służyć. Oczywiście do rozładowania korków też nam posłużyć ma planowana, ale to jest na razie takie wstępne koncepcje, planowany tak zwany łącznik między ulicą Głowackiego a Botaniczną, bo musimy pamiętać o tym, że dzisiaj praktycznie już mamy stan surowy, zaawansowanie naszej inwestycji pod tytułem budowa poradni psychologiczno-pedagogicznej i siedziby powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, notabene za 14 milionów tylko i wyłącznie środki powiatu. I tam musimy też doprowadzić do tego, żeby drogi dojazdowe do tego obiektu były od właśnie strony, nie przez szkołę muzyczną, tylko, bo ten ruch się znacznie zwiększy, więc chcemy ten łącznik wybudować. No też przypomnę, że obok powstającej siedziby PCPR-u i poradni mamy dwa swoje obiekty. Mamy archiwum zakładowe i mamy budynek dydaktyczny szkoły ogrodnika. W związku z tym tam musimy myśląc o właśnie naszych obiektach, również chcemy zapewnić taką możliwość takiego bypassa, żeby ci, którzy chcą jechać na przykład w kierunku Boryszewa, żeby mogli z tych terenów

0: Orzeszewie, bo tu chodzi o integrację i rekreację, ale też o odzyskanie i właściwie wykorzystanie tego terenu.
1: Tak, bardzo się cieszymy, że jesteśmy na etapie wykonania koncepcji. Koncepcja w sumie jest gotowa, ale jeszcze poprosiliśmy o takie dodatkowe kwestie związane na przykład z powierzchnią placu, bo tam są przygotowane w koncepcji takie miejsca ze sceną. No i chcieliśmy się upewnić, na ile osób jest to przygotowane. Chcieliśmy się też upewnić, jakie są alternatywne rozwiązania ewentualnie z wykorzystaniem samego zalewu jako kąpielisko. Bo tutaj dzisiaj szukamy takiego zabezpieczenia, żeby jeżeli kąpielisko ma być w samym zalewie, żeby tam rzeczywiście ta woda była cały czas czysta, bo przecież to jest zbiornik z wodą stojącą. Poszukujemy właśnie tych rozwiązań, ale generalnie mogę powiedzieć tak, koncepcja oczywiście będzie szeroko prezentowana, będą konsultacje społeczne. Koncepcja zakłada wykorzystanie zbiornika wodnego, jak i działek wokół. Może nie do końca wokół, bo tam mamy działkę Sarensa, bardzo już mocno zagospodarowaną, więc myślimy o działkach, które dzisiaj są niezagospodarowane. I między innymi dla nas bardzo ważnym punktem jest to, żeby zrewitalizować te pozostałości budynków po cegielni. Tam na prezentacji bardzo to ładnie wygląda. Zachowujemy ten charakter, zachowujemy komin. No po prostu bardzo, bardzo taka koncepcja, która mówi nam o tym, że przyjeżdżajcie mieszkańcy tutaj, bądźcie tu cały dzień, bo macie tak, macie zalew, macie możliwość korzystania z tego zbiornika wodnego. Macie również możliwość korzystania z placu zabaw, z boisk, z gastronomii. Duży obiekt ten po samej cegielni wykorzystany jako możliwość organizowania tam różnego rodzaju targów, eventów. Więc ta cała koncepcja, która w tej chwili już jest, mogę powiedzieć, na ukończeniu, będzie za chwilę konsultowana. Kolejny ważny etap to jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa tak naprawdę będzie determinowała dalsze kroki. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji o uzyskanie tej decyzji. No i oczywiście, jak będzie pozytywna decyzja, no to kolejne kroki, tak jak przy realizacji takiej inwestycji.
0: Do tematu na pewno wrócimy. Dziś już musimy kończyć, ale na zakończenie jeszcze chciałabym taką krótką informację na temat inwestycji drogowych. Ostatnio wspominałyśmy o pozyskanym dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Szwarocin-Erminów, ale tych dróg, które remontujecie, jest więcej.
1: Tak, bardzo jest mi miło poinformować mieszkańców, że w miejscowości Wieniec będziemy również realizowali remont drogi. To jest droga 38-39W w miejscowości Wieniec, gmina Iłów. Tutaj mamy, tak jak w przypadku typowych remontów, to jest odtworzenie istniejących rowów, obustronne uzupełnienie poboczy i te wszystkie prace, które tutaj będą realizowane, to jest koszt około 800 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego, z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. I to jest dofinansowanie 175 tysięcy, ale również jesteśmy po rozmowach z wójtem gminy Iłów i wspólnie uzbieramy resztę tego wkładu. Także ja chciałam w ogóle podziękować bardzo, bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy są przychylni dla powiatu sochaczewskiego i którzy angażują się w pozyskiwanie środków właśnie zewnętrznych instytucji, samorządów, które nam te środki przyznają. Bo ja zawsze to powtarzam, że to jest budżet powiatu. Budżet powiatu nie ma takich instrumentów, narzędzi, jakimi dysponują gminy. Mówię tu między innymi o podatku od nieruchomości i mając mnóstwo zadań tak zwanych rządowych, uważam, że

0: przy no, tych naszych wspólnych staraniach i przychylności jesteśmy w stanie realizować tak poważne inwestycje. Jedną jeszcze z takich inwestycji, którą realizujemy, to jest ostatni etap drogi Żdżarów-Rybno. My podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokładnie 29 grudnia i tutaj dostaliśmy dofinansowanie 70% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe, bo wartość 8,8 miliona, czyli po 1,32 miliona złotych my i gmina Rybno, bo to jest etap właśnie na terenie gminy Rybno. I to już się dzieje. Odbiór, zakończenie inwestycji planowane jest na listopad tego roku. Także jeszcze raz serdecznie bardzo wszystkim dziękuję za te dofinansowania, za starania.
1: A ja dziękuję za tę rozmowę. W kolejnej naszej rozmowie powiemy z kolei o zadaniach i działaniach i inwestycjach podejmowanych przez powiat w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dziękuję jeszcze raz. Przypomnę tylko, naszym gościem była starosta Jolanta Gonta.
0: Również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 13 minut do godziny 10, moi drodzy, po 10 mały konkurs związany z jutrzejszym świętem. A cóż to za święto? O tym opowiedzą m.in. młode zawodniczki UKS Filipidy Teresin, z którymi rozmawiałem w sobotę podczas zawodów lekkoatletycznych. Jak macie na imię?
1: Salomija,
2: Aniela,
3: Hania,
4: Zosia,
5: Wiktoria.
0: Na horyzoncie będziemy mieć we wtorek pewne święto. Czy wiecie, co to będzie?
6: Dzień mamy.
0: Teraz szybciutko, dziewczyny. Czego byście swoim mamom życzyły, tak od serduszka?
3: No, wszystkiego, dużo zdrowia. No
0: i... Żeby na wywiadówki nie musiała chodzić? I...
6: Tak. Wszystkiego, co najlepsze, żeby żyła 100 lat.
0: Czego życzycie swoim mamom?
3: Żeby była cierpliwa.
0: Czemu musi być cierpliwa? Co tam się dzieje w domu? Uparciuchem jesteś?
3: No, ja i mój brat często się dosyć kłócimy, więc...
0: Dobra, to o co mama musi was najdłużej prosić? Żebyście posprzątali w pokoju, naczynia umyli? O co mama prosi najdłużej?
3: Żebyśmy posprzątali.
6: No, u mnie mama też, żebyśmy posprzątali, ale życzę jej, żeby żyła jak najdłużej i szczęścia.
5: Żeby była radosna, zdrowa i wszystkiego, co wymarzy sobie.
7: Drogie mamy, życzymy wam wszystkiego najlepszego!
8: Radio Słuchaczy, na dzień dobry!

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Jest 10:00, są też i wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
9: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
10: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
9: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
8: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
11: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
8: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
12: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać i jest co wybrać na pewno.
8: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach 5-7, 6-4 i 7-6. Z awansu cieszy się także Magdalena Fręch i rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Przegrywając w drugim secie poddała spotkanie. Polka na paryskich kortach najwyżej dotarła właśnie do drugiej rundy.
15: Na pewno to nie jest tak, że to są bardzo proste turnieje, proste mecze, ponieważ wszystkie zawodniczki przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać, ale cieszę się, że pierwsze koty za płoty i pierwszy mecz za mną i swój najlepszy wynik mogę tylko pobić.
14: Aby to zrobić, Frank będzie musiała jednak pokonać albo Rosjankę Ludmiłę Samsonową, albo Szwajcarkę Jill Teichmann. W tym sezonie jest nie do zatrzymania Włoch Andrea Kimi Antonelli. Zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tym samym Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od samego początku narzucili swój styl gry, mówi trener kielczan Krzysztof Lijewski.
16: Do szczęścia pewnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok, ale jeszcze jednego brakuje. Ja też jestem bardzo dumny z moich chłopaków.
14: Kolejny mecz 31 maja w Kielcach, a zwycięstwo da Industrii ligowe złoto. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy. W niedzielę za to 15 etap po finiszu z czteroosobowej ucieczki wygrał Norweg Fredrik Dversnes Lavik. W generalnej klasyfikacji nadal prowadzi Duńczyk Jonas Winigo.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Papa Dance otwiera nam tę godzinę 5 minut po 10. Eurythmics przed nami, Natalia Nykiel także z utworem Bądź Duży, no i oczywiście mały konkurs z okazji jutrzejszego święta, tak żebyście nie byli zaskoczeni i od rana szykowali się z prezentem.

0: Fajnie to brzmi, Natalia Nyki, ale bądź duży. 19 minut minęło od godziny 10. Moi drodzy, obiecany konkurs w Radiu Sochaczew. Czas start.
1: Sponsorem konkursu jest kwiaciarnia Krzyżanowscy Sochaczew pokoju 10.
0: Sprawa wygląda w ten sposób. Jutro dzień mamy. W związku z tym, żebyście nie byli zaskoczeni, to pomożemy wam zaskoczyć waszą mamę. Czyli dzisiaj wygrywacie nagrodę w Radiu Sochaczew, a jutro o poranku z samiuśkiego raneńka odbieracie przy ulicy pokoju 10 właśnie bukiecik dla swojej mamy. 46 863 22 22 to jest numer telefonu do nas. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
2: Halo, halo, dzień dobry, Agnieszka.
0: Dzień dobry. Agnieszka, jak ma na imię twoja mama?
2: Marysia.
0: Mam nadzieję, że mama o niczym nie wie i nie słucha.
2: No, wątpliwa sprawa, bo codziennie słucha.
0: Okej, to w takim razie szybkie pytanie konkursowe. Jak nazywa się jeden z prezentów, taki rodzaj kartki, który dzieci robią własnoręcznie dla swoich mam? Jest to pocztówka?
2: Laurka.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobra odpowiedź, laurka oczywiście. Więc wygrywasz kwiaty dla swojej mamy. Jakieś życzenia dla mamy?
2: Nie. No mamo, to co? No kocham cię bardzo. Jesteś najlepsza.
0: Superancko, to mam nadzieję, że jutro będziecie miały bardzo miły dzień. Kwiaty odbierasz przy ulicy pokoju 10, ale to ci za moment wyjaśnię poza anteną. W porządku? Nie rozłączaj się, proszę.
2: Dziękuję.
0: Okej, bardzo ci dziękuję. Proszę, nie rozłączaj się, za moment sobie porozmawiamy.
1: Sponsorem konkursu jest kwiaciarnia Krzyżanowscy Sochaczew pokoju 10.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No dobra, no to jak poniedziałek, to się trzeba rozejrzeć za czymś pyszniutkim. I tutaj z pomocą przychodzi Pasza Kebab, Wójtówka 2D. Kebab na cienkim dzieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym do wyboru. Tutaj mamy także surówkę, pomidor, ogórek, cebulkę i sosy do wyboru. A w zestawie wybranym przez Was oczywiście jest i napój. Życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
7: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
11: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie. Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Dokładnie 10 minut do godziny 11, moi drodzy. Mnóstwo atrakcji w Radiu Sochaczew, o których wam mówimy, także i Motoserce, które za nami, także i dzisiejsze czwartki lekkoatletyczne i powoli już nastrój robimy pod Dzień Matki nadchodzący, a to już jutro, więc i konkursy i niespodzianki w Radiu Sochaczew związane z tym świętem też się porawią oczywiście. Do tego wszystkiego przypominamy o jutrzejszym bardzo ważnym losowaniu związanym z turniejem dzikich drużyn. Już teraz organizator i pomysłodawca tej rywalizacji poseł Maciej Małecki.
1: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24. Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju. Zapraszam i przedstawicieli drużyn, i rodziców, opiekunów, ale i kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak rozłożą się losy, kogo z kim połączy los w rozgrywkach tegorocznego Turnieju Dzikich Drużyn.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A już za moment o 11 w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Wójt gminy Rybno z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium. Od tego zaczynamy. W tym serwisie dobra wiadomość dla mieszkańców Chodakowa. Ulica Kolejowa doczeka się remontu. Będzie też o 9 edycji powiatowego konkursu do Remi. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Wójt gminy Rybno Damian Jaworski z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium udzielonym przez radnych. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone m.in. przedstawieniem przez wójta raportu o stanie gminy oraz odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie realizacji budżetu. Ta była pozytywna.
11: Absolutorium zostało udzielone 15 głosami. Dziękuję bardzo.
12: Pragnę z całego serca podziękować za udzielone mi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu gminy Rybno. To dla mnie nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim wyraz ogromnego zaufania, które przyjmuję z wdzięcznością i pokorą. Dzisiejsza decyzja Wysokiej Rady jest dla mnie potwierdzeniem, że warto pracować uczciwie, odpowiedzialnie i z myślą o drugim człowieku. Samorząd to szczególna służba, to codzienna praca, która często nie kończy się po godzinach urzędowania.
10: I zmieniamy temat. Świetna wiadomość dla mieszkańców Chodakowa. Ulica Kolejowa po latach starań zostanie wyremontowana. Miasto Sochaczew otrzymało na ten cel 1,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowita wartość inwestycji to blisko 2 miliony 800 tysięcy złotych. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone z budżetu miasta. Za nami 9. edycja powiatowego konkursu piosenki polskiej do Remi. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie utworu wokalisty lub zespołu z przygotowanej wcześniej listy, która co roku ulega zmianie. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 7. O poziom tegorocznego konkursu zapytaliśmy jurorkę i wokalistkę Julię Matczak.
13: Poziom był niesamowity. To jest wspaniałe patrzeć na te dzieciaki, bo ja też kiedyś byłam uczestniczką tego konkursu i pamiętam, jak one były takie malutkie, a teraz po prostu piękne kobiety, prawie już dorośli mężczyźni, którzy śpiewają naprawdę ambitne piosenki, więc w tym roku poziom zachwycający.
14: Są takie wykonania, które zostają w pamięci, które... Jak reaguje juror? To znaczy, jakie są emocje? Są ciary? Jest wzruszenie?
13: Faktycznie było parę takich momentów w tej edycji, gdzie ja przeżywałam tak naprawdę do dzisiaj. Okay. Wstałam, mówię, kurczę, były takie numery, że ja po prostu miałam ciary i łzy w oczach i naprawdę sporo było takich wykonań i to jest piękne, że młodzi ludzie już w tak młodym wieku mają tak dużą wrażliwość, żeby poruszyć trójkę artystów w jury.
10: Na scenie zapraszamy zaprezentowało się łącznie 65 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. O odczuciach po zwycięstwie rozmawialiśmy z jedną z laureatek.
0: Martyna Niedzińska.
15: Dobrze jest. Bardzo się stresowałam, ale...
14: Miejsce zaszczytne.
15: No, pierwsze miejsce, tak. Więc jakby...
14: A jaką piosenkę wykonałaś, powiedz naszym słuchaczom?
0: Violette Villas, ja już taka jestem.
14: To chyba trudna piosenka do wykonania. Długo się przygotowałaś?
0: Długo. Bardzo też nie mogłam, bardzo długo też nie mogłam zapamiętać tekstu. I na przykład przed konkursem to cały czas się myliłam z tekstem. I trochę bardzo się stresowałam. Na konkursie też moje nogi strasznie się dygotały.
14: Ale jury doceniło twoje wysiłki.
0: No chyba.
10: Zdjęcia z finału konkursu do Remina tu sohaczew.pl.
16: To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
17: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
18: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Bocheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
16: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. I na koniec piątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Co w ten poniedziałek czeka nas w Sochaczew i okolicach, jeśli chodzi o prognozę pogody? No, przede wszystkim dużo słońca, to nie ustaje i cały czas będzie do nas mocno świeciło. Przez cały dzień właściwie, jeśli chodzi o temperaturę, 20 stopni Celsjusza aktualnie, odczuwalne na poziomie 21. Do 26 dzisiaj wzrośnie, tyle najcieplej późnym popołudniem. Ciśnienie wysokie, 1028 hektopaskali, a wiatr umiarkowany, to znaczy jeśli już podmucha, no to z prędkością 20 km na godzinę z kierunku zachodniego.
6: Sponsorem pogody był firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Dzień dobry. To poniedziałkowe przedpołudnie z radiem Sochaczew. Dzisiaj pozdrawiamy każdą Magdę i każdego Grzegorza, którzy nas słuchają, bo to dzisiejsi solenizanci. Pointer Sisters na początek tej godziny, za chwilę PZ, Kian czy Ray Dalton. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Blood Running, czyli Ray Dalton w Radio SHTF. A propos tego drugiego, czyli a propos biegania, to dzisiaj czwartki lekkoatletyczne i to zresztą finały, zresztą to właśnie ci, którzy brali udział w ostatnich czwartkach lekkoatletycznych, dzisiaj rywalizują od godzin porannych na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80. Byliśmy tam również i my, no i pytaliśmy tych uczestników, jak im się dzisiaj biega.
1: Jesteście pierwszy raz, czy któryś z kolei?
2: Już czwarty, piąty, nie wiem który.
1: Jak wam się tutaj biega?
2: Dobrze.
1: Jaki czas najlepszy?
2: 9:30 coś.
1: Chcesz go dzisiaj pobić?
2: Tak. Mi się tu podoba bardzo, jestem już tu siódmy raz.
1: Dlaczego przychodzisz tak często?
2: Po prostu lubię tu spędzać czas, fajnie tu coś powygrywać.
1: A wygrywasz?
2: Tak.
3: No ja też któryś, nie wiem który raz. I na przykład ja bardzo lubię rzucać pieczką palantową.
0: No to w takim razie życzymy połamania nóg, to znaczy no niedosłownie.
4: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: Tame Impala i Dracula, piosenka, która w mediach społecznościowych jest od jakiegoś czasu wszędzie. Mam takie wrażenie. My również jesteśmy na tam, gdzie możemy być. No i na przykład teraz na stadionie miejskim w Sochaczewie odbywają się czwartki lekkoatletyczne. Tam również byliśmy, zapytaliśmy właśnie o frekwencję, o to, jak to wydarzenie przebiega.
1: Kochani, no osobo startów dzisiaj praktycznie 220, ale no frekwencja niższa niż zwykle, bo to w zasadzie finały, więc nie wszyscy się stawili. Są taka ścisła już czołówka finalistów. I tak zaczynałyśmy, pani Agato, pamięta pani, zaczynaliśmy chyba z 15 osób, tak. A teraz już jest, w każdym razie mamy 114 statuetek przygotowanych dla finalistów, ponad 200 medali, więc cieszymy się ogromnie, że te czwartki z roku na rok cieszą się tak dużą frekwencją, bo to nie tylko szkoły miejskie, ale szkoły też z terenu powiatu sochaczewskiego do nas przyjeżdżają.
2: Pogoda też dzisiaj dopisała?
1: My pogodę mamy praktycznie zawsze więc nie tylko na czwartkach, ale też na innych imprezach mamy to szczęście, że ta pogoda nam się jakoś utrzymuje.
0: Mówiła Renata Kubik z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Radio
3: Sochaczew. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Landberry, plan awaryjny. Plan dobrze mieć na przykład na obiad, bo już powoli zbliża się ta pora obiadowa. No to już teraz wspólnie sprawdzamy, co można zjeść, bo wrzucamy na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Bar Brothers Grzegory, czynny do 19:00, zapraszają na danie dnia. A dzisiaj daniem dnia jest zupa pomidorowa, karkówka pieczona, ziemniaki i frytki, a także mizeria. Znajdziecie u nich również smażonego dorsza oraz pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No to już wiecie, co zjeść, a za kilka chwil, punktualnie o 12:00, także będziecie wiedzieli, co słychać w Sochaczewie okolicach. Najnowsza porcja wiadomości punktualnie w południe.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
6: Punktualnie 12 w Radiu Sochaczew, to czas na najnowsze wiadomości.
7: Budowa geotermii w Sochaczewie postępuje. Prace są prowadzone równolegle w kilku miejscach na terenie miasta. W tym serwisie zapraszamy na koncerty dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Zajrzymy też do regionalnej kroniki policyjnej. Mundurowi z Żyrardowa zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem do budki ze zniczami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od kilku tygodni na sochaczewskich osiedlach i ulicach prowadzone są roboty ziemne. Ekipy budowlane układają rurociągi łączące sieć ciepłowniczą pomiędzy obiektami zarządzanymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. To jeden z elementów budowy zakładu geotermalnego. Ta część inwestycji obejmuje budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej o długości ponad 2,5 km. W ostatnich dniach prace prowadzone są między innymi przy osiedlu Żeromskiego. Ekipy budowlane układają tam rury sieci ciepłowniczej, które połączą ciepłownię przy Alei 600-lecia i ulicy Żeromskiego. Wkrótce roboty dotrą do ulicy Pokoju. Równolegle rozpoczęto układanie infrastruktury od ciepłowni zlokalizowanej przy ulicy Rejmonta. Tymczasem przy Alei 600-lecia trwa budowa nowej ciepłowni geotermalnej. Planowany termin realizacji to koniec grudnia tego roku. Budowa zakładu geotermalnego w Sochaczewie to koszt ponad 60 milionów złotych. Większa część pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, mniejsza z nisko oprocentowanej pożyczki.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Szkoła Muzyczna w Sochaczewie zaprasza na koncerty dyplomantów. Wstęp jest wolny, a muzycznych wrażeń będzie pod dostatkiem, mówi dyrektor szkoły Ludwik Skrzypek.
8: Zwieńczeniem nauki w naszej szkole po 12 latach przeważnie jest właśnie taki recital dyplomowy i w tym roku mamy 13 dyplomantów w naszej szkole. Są to przeróżne instrumenty, jak również mamy w tym roku pierwsze dyplomy klasy wokalnej, która została 4 lata temu utworzona i bardzo się z tego faktu cieszę ja osobiście, że już mamy absolwentki roku 2. Recitale dyplomowe. Zapraszamy bardzo wszystkich Państwa, bo to są koncerty otwarte dla publiczności. Wszystkie informacje znajdują się na naszym profilu facebookowym oraz na stronie internetowej.
7: Zwieńczeniem koncertów dyplomowych będzie wspólny koncert wszystkich dyplomantów. Niektórym utworom będzie towarzyszyć Szkolna Orkiestra Kameralna. Koncert odbędzie się 17 czerwca o 17.30. I zmieniamy temat. Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowych z komendy w Żyrardowie zatrzymany został mężczyzna podejrzany o usiłowanie kradzieży z włamaniem do budki ze zniczami. Sprawca próbował dostać się do wnętrza obiektu, powodując uszkodzenia ogrodzenia oraz okna. Włamywacz został zauważony, a następnie zgłoszony na policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, rozpoczęli patrolowanie okolicy i na tej samej ulicy zauważyli mężczyznę, który na widok mundurowych zaczął uciekać. Dzielnicowi natychmiast rozpoczęli pościg i po chwili zatrzymali mężczyznę. 43-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. W wyniku zdarzenia z budki nic nie zginęło. Straty ograniczyły się do uszkodzonego ogrodzenia oraz okna. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
9: Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
10: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
11: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
10: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
9: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu W Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 20 stopni Celsjusza aktualnie. Odczuwalne na poziomie 22. A będzie jeszcze cieplej dzisiaj, bo do 26 nawet po południu. Późnym popołudniem wtedy tyle stopni. Słońca cały czas bardzo dużo, jego nie zabraknie i słońca też chmury nie przykryją. To jest ta dobra informacja pogodowa. Ciśnienie wysokie, 1028 hektopaskali, to też się będzie utrzymywać na takim poziomie. Wiatr umiarkowany 22 km na godzinę. Tyle powie z zachodu.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Także słoneczny, ciepły poniedziałek. To jest chyba dobra informacja. Tak mi się wydaje. I tak będzie do końca dnia, także jak taki poniedziałek będzie, no to już wszystko później pójdzie jak spłatka, prawda, jeśli chodzi o ten tydzień. Hip Hunter, Walking on Clouds na początek 12, za chwilę hit dnia w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie. Wow,

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Here's my key. W hicie dnia dzisiaj Gur Josh Project Infinity 2000 a Day. Legendarny numer. 14 minut po 12.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: stygnie lato, Kuba i Kuba. Chociaż mam wrażenie, że lato się dopiero rozkręca, tak jak rozkręcają się kolejne wydarzenia i kolejne święta, no bo przed nami Dzień Dziecka. Tak się składa, że w różnych gminach te Dni Dziecka będą wyglądały w różny sposób. No na przykład czytam na tusłuchacze.pl, że Gminny Dzień Dziecka w Teresinie to m.in. darmowe lody i wesołe miasteczko. To wszystko dla milusińskich w tym dniu będzie czekało. A kiedy? 31 maja w niedzielę na placu rekreacyjnym w Teresinie przy Alei 20-lecia. W programie mnóstwo atrakcji i wszystkie to, co najważniejsze, jeszcze raz warto podkreślić, są darmowe. Nie zabraknie też harcerzy z 1DH imienia świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie, którzy przygotują grę terenową. A więc będzie można pograć, będzie można się pobawić, no i coś dobrego przekąsić. To jest chyba taki tercet atrakcji, które rzeczywiście mogą przyciągnąć wiele, wiele osób, wiele rodzin przede wszystkim. Na tusłuchacze.pl więcej na ten temat piszemy właśnie o Gminnym Dniu Dziecka w Teresinie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: Queen, Radio Gaga w Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki, a za nami także tegoroczne Motoserce. Jak dobrze wiecie, na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru wystąpiło wielu artystów, ale byli także nasi rodzimi artyści z Sochaczewa, czyli zespół Feliwers. Kto był na koncercie i komu się podobało, dajcie znać koniecznie w naszych mediach społecznościowych. No właśnie, przy okazji rozmowy z zespołem Feliwers wyszło, że planują coś nowego, czyli nowy, zupełnie nowy singiel.
1: Na ten moment chyba możemy zdradzić tylko datę, 5 czerwca. Będzie to trochę jakaś nowość dla nas, natomiast rockowe brzmienie.
2: A czy ten singiel, który się ukaże z początkiem czerwca, jest zapowiedzią czegoś większego?
3: Myślę, że na pewno od tego momentu, w sumie już od dłuższego momentu pracujemy nad nową muzą, więc zbiera się materiał. To może będzie taka mała zapowiedź z niespodzianką na... Taką małą niespodzianką, bo ta piosenka będzie w kolaboracji, więc będziemy tutaj z pewną wokalistką, więc zapraszamy do śledzenia i słuchania później.
0: O najnowszym singlu rozmawiał z zespołem Feliwers Łukasz Matusiak, a w mediach społecznościowych daliśmy im wyzwanie, żeby w przeciągu 30 sekund znaleźli cokolwiek, na czym można wydać dźwięk i zagrać ich kawałek. Jak sobie z tym wyzwaniem poradzili? Oto znajdziecie odpowiedź na to pytanie na Instagramie i Facebooku Radia Sochaczew.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: A już za kilka chwil punktualnie o 13 w Radiu Słuchacze w najnowsze wiadomości, a w nich m.in. o turnieju dzikich drużyn, no bo zgłoszenia już zakończone, ale za chwilę odbędzie się losowanie. Kiedy to losowanie, to szczególnie dla tych, którzy biorą udział w tym turnieju, bardzo ważna informacja, m.in. o tym już za chwilę.
1: Radio Słuchacze.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
7: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
8: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
9: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
10: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
15: 13 w Radiu Sochaczew oznacza najnowsze wiadomości.
16: Samorząd powiatu sochaczewskiego przekazał podległym placówkom sprzęt ratownictwa medycznego. Od tego zaczynamy. Przed nami turniej dzikich drużyn. Zgłoszenia zakończone, za chwilę losowanie. W tym serwisie zapraszamy też na rodzinne targi pracy w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Samorząd powiatu sochaczewskiego przekazał podległym placówkom sprzęt ratownictwa medycznego zakupione za środki pozyskane w ramach programu ochrony ludności i ratownictwa medycznego. W sumie wydatkowano na ten cel ponad ćwierć miliona złotych.
17: Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby przekazać Państwu pierwszą transzę sprzętu, który można by podzielić na takie dwa bloki funkcjonalne. Pierwsze to jest do nauki, udzielania pomocy. Drugie oczywiście mogą służyć również do nauki, ale też już do bezpośredniego wykorzystania. Mówiąc o nauce, mam tu na myśli manekiny, a jeśli chodzi o ten sprzęt taki już bezpośrednio do użycia w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego, to na przykład są defibrylatory AED, które oczywiście też mogą służyć do szkoleń.
16: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Sprzęt w pierwszej transzy otrzymały Dom Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie, Zespół Szkół w Erminowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
18: Ten sprzęt bardzo nam się przyda, jest niezbędny. Na przykład podobno mam dostać defibrylator, chyba tu tak napisane jest. Jest u nas bardzo potrzebny, ponieważ ja na przykład mam dużo chorych ludzi i często używamy. Jest to takie dla nas troszkę niespodziewane obdarowanie nas rzeczami, które są potrzebne i które nam się przydadzą, dlatego też bardzo dziękuję wszystkim.
16: mówił dyrektor DPS-u Konrad Jakubowski. I zmieniamy temat. 30 maja odbędzie się turniej dzikich drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Zgłoszenia zostały już zakończone. Na stadionie przy ulicy Warszawskiej zaprezentuje się około 30 drużyn. Zanim to jednak nastąpi, odbędzie się losowanie.
5: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24 turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju. Zapraszam i przedstawicieli drużyn, i rodziców, opiekunów, ale i kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak rozłożą się losy, kogo z kim połączy los w rozgrywkach tegorocznego turnieju dzikich drużyn.
16: Mówił poseł Maciej Małecki, pomysłodawca i główny organizator turnieju. Już tradycyjnie w maju Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza na targi pracy organizowane w formie pikniku z atrakcjami dla dzieci. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek między 14 a 18. Co ważne, mieszkańcy mogą liczyć na obecność wyłącznie bezpośrednich pracodawców. Nie będzie agencji pracy. Wydarzenie odbędzie się na terenie hali sportowej Mosiru przy ulicy Kusocińskiego, w środku i na zewnątrz. Organizatorzy zapewniają animacje i zabawy, warsztaty i konkursy, malowanie twarzy, dmuchańce, strefę kreatywną i edukacyjną.
7: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta, ten dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. Influencer Łatwo Gang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Łatwo Gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakazie wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
15: Jak poradził sobie zespół Felivers z tym, żeby zagrać swoją piosenkę? Nie na instrumentach muzycznych. To zobaczycie na Instagramie, Facebooku Radia Sochaczew. Wchodźcie, sprawdzajcie ponownie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Sochaczew zrobił to koncertowo. O tym czytam na tusłaczew.pl. Oczywiście chodzi o Motoserce 2026. Pytanie, które możecie sobie zadawać, no bo to przede wszystkim spotkanie, w ramach którego zbierano krew. No i jak się okazuje, dobry wynik został osiągnięty. Jaki to wynik?
1: Szanowni Państwo, dzisiaj jak zawsze na Motosercu bardzo dobry wynik. 53 osoby zarejestrowane, 41 oddało krew.
2: Czyli to licząc mniej więcej 18-19 litrów.
1: 18,5 litra, tak, mniej więcej.
0: Mówił Marcin Tarnowski, szef klubu honorowych dawców krwi ziemi sołaczewskiej. Gratulujemy wszystkim tym, którzy się włączyli w to wydarzenie, a o szczegółach przeczytacie na tusochaczew.pl. Z kolei za moment w Radiu Sochaczew szerzej sprawdzimy, co słychać na Mazowszu.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Reklama.
16: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
17: Kolejny sejmik wyjazdowy za nami. Tym razem radni obradowali w Radomiu. Duże pieniądze z Unii Europejskiej dla Politechniki Warszawskiej. Za chwilę szczegóły. A na koniec sprawdzimy ofertę pierwszego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
16: Co słychać na Mazowszu?
17: Ważne decyzje i podsumowanie działań dla regionu. Tak w skrócie można opisać kolejny wyjazdowy sejmik województwa mazowieckiego. Tym razem wydarzenie odbyło się w Radomiu, gdzie radni obradowali w kamienicy Deskurów.
18: Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
19: Sesja istotna, bardzo dużo środków, które zostaną dzisiaj rozdysponowane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem ziemi radomskiej.
20: Rafał Rajkowski, wicemarszałek.
21: Dziś też okoliczność, która przejdzie pewnie do historii, a więc po raz pierwszy sejmik w Radomiu, w miejscu, które również wsparliśmy finansowo, a więc kamienicy Deskurów. Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej. Rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia, ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
22: Radny sejmiku województwa
7: Mazowieckiego, Leszek Przybytniak. Sejmik województwa postanowił odwiedzać wszystkie regiony. I tak rejon radomski, Radom jest. I myślę, że to są bardzo ważne spotkania, bo spotykamy się z mieszkańcami, spotykamy się z władzami regionów, władzami miast. Jest to bardzo ważne, żeby przekazywać te informacje, które są ważne dla mieszkańców.
10: Wcześniej wyjazdowe sejmiki odbyły się już w Płocku oraz w Ciechanowie.
22: Unia pomaga.
10: Ponad 15 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza trafi do Politechniki Warszawskiej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze lotnictwa oraz elektroniki drukowanej. Eksperci będą pracować nad rozwiązaniami, które umożliwią budowę lżejszych i bardziej ekologicznych samolotów. Mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
23: Innowacyjne technologie z jednej strony wspierające lotnictwo, z drugiej strony elektroniczne, cyfrowe drukowanie. Tutaj akurat w tym drugim projekcie Politechnika będzie współpracowała w przyszłości po stworzeniu tej technologii z przedsiębiorcami, którzy będą tworzyli swoje produkty.
10: Dzięki temu wsparciu uczelnia z Warszawy staje się atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców i naukowców. Zaznacza dziekan Wydziału Fizyki dr Wojciech Wróbel.
24: To jest realizacja pewnej strategii Politechniki Warszawskiej, budowania kompetencji zarówno takich technologicznych, jak i charakteryzacyjnych, które mają służyć nam temu, żebyśmy mogli dawać ofertę, tworzyć produkty, które będą potrzebne dla otoczenia społeczno-gospodarczego Mazowsza.
10: Politechnika Warszawska realizuje obecnie ponad 340 projektów naukowych, w tym 170 międzynarodowych.
22: Smaki Mazowsza.
10: Jeden z najsmaczniejszych konkursów samorządu Mazowsza rozstrzygnięty. Znamy najlepsze produkty regionalne tej edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazły się m.in. rolada bezowa, polędwica po staropolsku czy paszteciki z farszem rakowym w kruchym cieście. Konkurs wpisał się już w kulinarną mapę Mazowsza, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
25: Pamiętamy o naszej historii i tradycji kulinarnej. To są laury za najlepsze potrawy. Właśnie na Mazowszu chcemy nagradzać te potrawy. Chcemy, żeby Mazowsze miało swoje smaki i żeby wszyscy wiedzieli, że jeżeli coś jedzą, to to jest akurat z Mazowsza.
10: Ta nagroda jest dużym wyróżnieniem, tłumaczy jedna z laureatek, Wioletta Nagórka.
26: Indywidualny produkt z miejscowości Ugniewo. Najlepsza nalewka, jaka do tej pory nam się dało zrobić. Znajomi polecają, zachwalają. Także czarna porzeczka jest w pierwszym miejscu. Wyróżnienie jest super, ale może na drugi rok podejdziemy o drugą nagrodę.
10: W 19. edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego oceniono 125 produktów żywnościowych.
22: Warto wiedzieć.
10: Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny zaprasza mieszkańców regionu płockiego na darmowe przesiewowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy przyjść w niedzielę, 24 maja, do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. O akcji mówi marszałek Adam Struzik.
27: Ten cykl badań przesiewowych, profilaktycznych ma na celu wykrycie tych chorób w odpowiednio wczesnej fazie. Trzeba powiedzieć, że jest też utrudniony dostęp do poradni okulistycznych. Często nawet w nagłych przypadkach kilkadziesiąt dni trzeba czekać na wizytę w poradni okulistycznej, no a w planowych nawet powyżej 100 dni.
10: Przypominamy, badania odbędą się w najbliższą niedzielę w godzinach od 9 do 16. W Muzeum Mazowieckim w Płocku.
22: Co w naszym regionie?
10: 23 maja zapraszamy na inauguracyjny Mazopiknik. Wydarzenie rozpoczynające tegoroczny cykl odbędzie się w Garwolinie. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
28: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem.
10: Mazopiknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22. Na terenie parkingu przy Garwolance przy ulicy Olimpijskiej.
22: Co słychać na Mazowszu? Na Mazowszu. Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Ronan Keating, Loving Each Day w Radiu Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. A tymczasem już w najbliższą sobotę, już w najbliższy weekend, domowy mecz sochaczewskich rugbystów, słuchajcie, tak jest, Orlen Sochaczew po raz kolejny zmierzy się z, no to będzie drużyna z czuba tabeli, tak trzeba powiedzieć, będzie to kolejny mecz, który liczymy wszyscy, że będzie z kategorii tych emocjonujących, ale z kategorii również tych zwycięskich dla sochaczewskiej drużyny. Tak się składa, że w Radiu Sochaczew mamy dla was podwójne bilety właśnie na najbliższą sobotę, na ten mecz. Kto z was chciałby je zgarnąć, no to wystarczy złapać za telefon i w tym momencie wykręcić nasz numer 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew. Otwieramy nasze linie. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Robert, witamy.
0: Cześć, powiedz mi, czy ty wiesz, kto będzie przeciwnikiem sochaczewskich rugbystów? Jaka drużyna?
1: Ogniwo Sopot.
0: Energa Ogniwo Sopot. Tak, proste pytanie, nie miałeś żadnego problemu, także rozumiem, że jesteś kibicem.
1: Dokładnie.
0: I orientujesz się. Dobrze, to jeszcze mi powiedz, kogo zabierzesz na ten mecz.
1: Z żoną.
0: Tak. Bardzo dobry pomysł na to, żeby się wybrać. W takim razie te bilety są twoje. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie?
1: A wszystkich kibiców Orlenu, teraz Sochaczew i Radio Sochaczew.
0: Jaki będzie wynik? Masz jakiś pomysł?
1: No serce by chciało, żeby Orlen Orkan wygrał ten mecz. Ale jak będzie, będzie ciężko na pewno.
0: No będzie to...
1: Przewaga Orkana.
0: Przewaga Orkana i mamy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Ty się ze mną nie rozłączaj, poza anteną powiem ci, jak te bilety odebrać, a ja wam powiem, że jeszcze taka szansa w Radiu Sochaczew będzie. Nie jedna i nie dwie, nie trzy.
2: Gra dla was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
15: Reklama.

A za 9 minut w Radiu Słuchacze punktualnie o 14:00 między innymi doniesienia z French Open. Chodzi o Świątek i Chwalińską, bo jak wiemy, grają dalej. O tym za chwilę w najnowszej porcji wiadomości z kraju i ze świata, ale te lokalne również z Słuchacze i okolic. Ich nie zabraknie.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Nowo otwarty salon quadów i crossów Moto Buzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
6: Jest 14, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Pożar domu na ulicy Głogowej w Sochaczewie. 5 osób trafiło do szpitala. W tym serwisie zaglądamy do gminy Młodzieżyn, gdzie trwa budowa nowoczesnej hali sportowej. Będzie też o motosercu w naszym mieście, na miejscu tłumy mieszkańców. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W niedzielę około 4 nad ranem doszło do pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Głogowej w Sochaczewie.
8: Podejście na miejsce okazało się, że pożarem objęto jest poddasze budynku jednorodzinnego. Przed przybyciem straży pożarnej dom opuściło 7 lokatorów. Niestety 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi. Pożar ugaszono 3 strumieniami wody. Ukryte zarzewia ognia lokalizowano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co znacznie przyspieszyło akcję.
7: W akcji gaśniczej brało udział 6 zastępów straży pożarnej, w sumie 27 strażaków.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: W gminie Młodzieżyn trwa jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat – budowa nowoczesnej hali sportowej. Na placu budowy prowadzone są prace konstrukcyjne, a wykonawca rozpoczął stawianie ścian obiektu. Budynek powstaje obok istniejącego kompleksu lekkoatletycznego. Będzie połączony łącznikiem z budynkiem szkolnym. W środku zaplanowano arenę sportową oraz pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, prysznice, korytarze, magazyn sprzętu i salę fitness wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Hala będzie dostosowana także do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 12 milionów złotych. Ponad 11 milionów to środki z Polskiego Ładu. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny gminy Młodzieżyn. I zmieniamy temat. Już po raz 18 w Sochaczewie odbyło się Moto Serce. Inicjatywa organizowana wspólnie przez Boruta MC Chapter Sochaczew oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej. Koncerty gwiazd, Miasteczko Zdrowia, wystawa amerykańskich samochodów, pokazy lokalnych strażaków, dmuchańce i parada motocykli. Wszystko to połączono ze szczytnym celem. Najważniejszym elementem wydarzenia była oczywiście zbiórka krwi. Jeszcze przed oficjalnym startem imprezy na Podzamczu na wszystkich chętnych czekał krwiobóz.
9: Dzisiaj jak zawsze na Motosercu bardzo dobry wynik. 53 osoby zarejestrowane, 41 oddało krew.
10: Czyli to licząc mniej więcej 18-19 litrów.
9: 18,5 litra, tak, mniej więcej.
7: Z Marcinem Tarnowskim rozmawiał nasz redakcyjny kolega Łukasz Matusiak, który na Motosercu spotkał też burmistrza Daniela Janiaka.
11: Motoserce 2026, oczywiście burmistrz Daniel Janiak nie może ominąć tak ważnej imprezy dla miasta. Jak wrażenia?
12: Cieszę się, że to wydarzenie angażuje tyle grup, ale oczywiście tutaj warto podkreślić, że Motoserce to Boruta, to krwiodawcy. Jak wrażenia? Bardzo dobre wrażenia. Najważniejsi bohaterowie to ci najmniejsi, na których zbierane są dzisiaj pieniążki. Natomiast program jest tak mocno obfity, że dziwiłbym się, jakby kogoś tu dzisiaj zabrakło z ziemi sochaczewskiej.
11: No piękne jest to, że Sochaczew po raz kolejny pokazuje, że potrafi się zjednoczyć, fajnie się bawiąc, przede wszystkim pomagając też.
12: Tak, ja zawsze podkreślam, że sochaczewianie mają najpiękniejsze serce na świecie i świadectwo mamy dzisiaj na bulwarach sochaczewskich, jak i również w okolicach amfiteatru.
7: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
13: Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego...
7: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
13: Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
14: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zeng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
13: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
15: Pracownicy to nie towar!
16: Pracownicy mówią wprost, przez zimę byli mrożeni. Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń kontroli.

0: robi? Firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
1: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 25 stopni Celsjusza. Tyle możecie zobaczyć na Waszych termometrach. Odczuwalne na poziomie 24. No i pełne słońce, tak do końca dnia będzie wyglądał ten poniedziałek w Sochaczewie i okolicach. Ciśnienie wysokie 1028 aż hektopaskali. Wiatr umiarkowany zaledwie 25 km na godzinę to jego prędkość.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Tu Radio Sochaczew, a już za moment coś dla tych, którzy już powoli myślą o jutrzejszym święcie. Tak jest, bo jutro dzień mamy, a więc no coś będziemy dla Was mieli, abyście już mogli sobie na przykład dołożyć do prezentów. Myślimy trochę za Was, o tym już za moment, zaraz w Radiu Sochaczew będzie można coś wygrać, a więc trzymajcie telefony bardzo blisko. 7 minut po 14, Natalia Kukulska, na początek tej godziny muzycznie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Bandit TikTok. No, TikTok robią też zegary, no bo już zbliża się powoli. Dzień mamy to już jutro, ale z tej okazji już dzisiaj, w przededniu w Radiu Słuchaczew mamy coś dla was, żeby właśnie wręczyć waszym mamom, żeby uprzyjemnić im ten dzień, a może żeby dołączyć do jakiegoś prezentu, który już macie. To już jest właśnie ten moment, a sponsorem naszego konkursu jest...
1: Sponsorem konkursu jest Kwiaciarnia Krzyżanowscy, Sochaczew, pokoju 10.
0: Do wygrania bukiet kwiatów z okazji Dnia Mamy, no która mama nie ucieszyłaby się z bukietu? Nie znam takiej. Także to jest bardzo dobry pomysł, żeby już w tym momencie zadzwonić do Radia Sochaczew 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Renata.
0: Cześć, czy ty już masz prezent na Dzień Mamy?
2: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. A jak myślisz, taki bukiet to jest dobry pomysł?
2: Myślę, że tak.
0: Myślisz, że tak. Rozumiem, że dzwonisz w intencji swojej mamy, żeby jej ten bukiet wręczyć?
2: Tak, oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. Jak ma mama na imię?
2: Krystyna.
0: Krystyna. Czy ona teraz nas słucha, czy to będzie niespodzianka?
2: To będzie niespodzianka.
0: To dobrze. W takim razie niespodzianki nie zepsujemy. Pytanie do ciebie jest następujące w naszej radiowej zabawie. Które kwiaty najczęściej daje się na Dzień Mamy? A. Tulipany i róże, B. Kaktusy, czy C. Paprocie?
2: Odpowiedź pierwsza.
0: Odpowiedź pierwsza, czyli tulipany i róże? Zaznaczam. Tak. To jest bardzo dobra odpowiedź, a więc bukiet kwiatów z okazji Dnia Mamy trafia do ciebie. Czy się cieszysz?
2: Bardzo się cieszę.
0: No to ja również cieszę, że ty się cieszysz. Czy kogoś pozdrawiamy?
2: Wszystkie mamy.
0: Wszystkie mamy. Już teraz w przededniu pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oczywiście jutro jeszcze będziemy pozdrawiać tym bardziej serdecznie. A ty się z nami nie rozłączaj, poza anteną powiem ci, jak nagrodę odebrać.
1: Sponsorem konkursu jest Kwiaciarnia Krzyżanowscy, Sochaczew, pokoju 10.

Jak wiecie z Radio Słuchaczew, już w najbliższą sobotę turniej dzikich drużyn. Już za moment właśnie od tegorocznej edycji tego znanego już turnieju porozmawiamy z naszym gościem. Będzie z nami poseł Maciej Małecki. O tym już za moment. Zostańcie na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko Główny Księgowy, Główna Księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: A dzisiaj w naszym studiu jest poseł na Sejm RP, pan Maciej Małecki, pomysłodawca i organizator turnieju Dzikich Drużyn. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
10: Turniej Dzikich Drużyn już niebawem się odbędzie, ale zanim on, to najpierw losowanie drużyn. To też jest takie emocjonujące wydarzenie. Ono odbędzie się już jutro.
11: Jesteśmy po zapisach, około 30 drużyn na starcie w kilku kategoriach. I teraz te drużyny losujemy, drużyny poznają swoich rywali, a losowanie 26 maja, wtorek, w Kramnicach Miejskich, godzina 19. Zapraszam wszystkie drużyny, kibiców naszego turnieju, wtedy duża uroczystość, każdy poznaje swojego rywala, no i drabinkę turniejową, która prowadzi do finału, czego wszystkim drużynom życzę.
10: Dużo wtedy jest emocji, dużo uśmiechu, stresu pewnie trochę też.
11: Zrobiła nam się z tego taka dodatkowa impreza. Bardzo lubię losowania naszego turnieju, bo przychodzą przedstawiciele drużyn, przychodzą szczególnie te najmłodsze drużyny, są silnie reprezentowane, dzieci, rodzice, opiekunowie, a ja mam zawsze taki zwyczaj, że zapraszam właśnie zawodników, rodziców do tego, żeby z tego bębna losującego wyciągali rywali swoich drużyn, później spisujemy to wszystko już w konkretne druki turniejowe i tak mamy rozlosowany turniej. Jest też transmisja, którą pan Albert Orliński nam od lat organizuje, a z Kramnic skorzystamy dzięki gościnności pana burmistrza Daniela Janiaka, zresztą też samorząd powiatowy z panią starostą Jolantą Gonta, wicestarostą Anną Pawłowską. Bardzo, bardzo mocno od lat się angażuje. Wielu, wielu dobrych ludzi, bo tu mamy kilkudziesięciu wolontariuszy z klubem wolontariuszy. Pozdrawiam pana Piotra Pętlaka, naszego radnego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pani Izabela Wojdyno, kluby sportowe nasze, Orkan Sochaczew, Bzura, Chodaków. Nie chcę nikogo pominąć, ale naprawdę mamy wielu, wielu ludzi, którzy bardzo mocno pomagają przy turnieju i dlatego możemy ten turniej organizować. W tym roku za stolik sędziowski odpowiadają Michał i Anna Orlińscy. sędziowie główni. Gramy na kilku boiskach przy ulicy Warszawskiej. To podkreślam, bo Chodaków jest jeszcze w remoncie. To ta wielka inwestycja z Polskiego Ładu, z rządu premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie ponad 30 milionów do Sochaczewa trafiło. No i też już przy Warszawskiej też już mocno widać efekty tych prac.
10: Jeszcze data nie padła.
11: No tak, to 30 maja. Gramy, turniej gramy 30 maja na obiektach przy ulicy Warszawskiej w centrum Sochaczewa. Pierwsze mecze po godzinie 9, a sekretariat czynny od godziny 8. Oczywiście dla tych drużyn, które się zgłosiły, które wypełniły dokumenty, będziemy grali na kilku boiskach, bo boisko to sztuczne, które powstało teraz, dzielimy na mniejsze i boisko główne też dzielimy na mniejsze. Na jednym i na drugim boisku będą osobne stoliki sędziowskie, osobne nagłośnienie, żeby to szło sprawnie i przed godziną 9, czyli po godzinie 8, jak ruszy sekretariat, wydawanie koszulek turniejowych, bo to jest też taka nasza tradycja i tych różnych takich fantów, które przygotowujemy dla zawodników, jak na przykład woda, zgrzewki wody, a koszulki dlatego, bo zależy mi, żeby dzieciaki, które grają w piłkę, ale dorośli też, żeby mogli jednakowo się identyfikować w wybranym swoim kolorze koszulek. Te mecze później niech się odbywają na zasadzie rewanżów, na osiedlach, na podwórkach. Niech już w wakacje toczy się taka koleżeńska rywalizacja, a turniej jest po to też, żeby ludzie się lepiej poznawali.
10: A co możemy powiedzieć o tegorocznych drużynach? Czy to są w większości ci sami ludzie, którzy od lat już biorą udział w wydarzeniu, czy są też nowe zespoły?
11: Są nowe zespoły i niektórych nazw ja mam co roku problem, szczególnie przy losowaniu, bo bujna fantazja naszych zawodników i formuła dzikich drużyn polega także na tym, że to są bardzo ciekawe nazwy. Ja co roku wspominam taką ekipę. W tym roku ich jeszcze nie widziałem na liście zapisów Wybrzeże Klatki Schodowej. To jest akurat łatwiejsza do wymówienia. Kilka nazw jest takich trudniejszych. Ale też co roku spotykamy się z ludźmi, którzy grają w naszym turnieju od lat. I ja mam taką szczególną satysfakcję, taki sentyment, że jeżeli wiele, wiele lat temu widziałem dzieciaków, których przyprowadzali rodzice, żeby mogli wystartować w naszym turnieju. I dzisiaj te same twarze widzę już jako zawodników kategorii Open, poważnych panów, dawno dorosłych, którzy nieraz oprócz tego, że sami startują, to jeszcze przyprowadzają swoje dzieciaki do najmłodszej kategorii wiekowej. I wtedy sobie uświadamiam, że nasz turniej ma już 25 lat.
10: Ćwiartka wieku.
11: Tak, tak. Natomiast to jest 24. edycja, bo 2 lata pandemia nam zabrała, ale mam wielki sentyment do turnieju. Nie spodziewałem się, kiedy organizowaliśmy pierwszy turniej, swoją drogą też przy ulicy Warszawskiej, pierwszy turniej w 2001 roku się odbył, tak jak w tym roku, to nie spodziewałem się, że nam te lata tak zlecą i chcę to podkreślić, że ten turniej może trwać dzięki temu, że jest mnóstwo ludzi dobrej woli, mnóstwo osób, które pomagają, ja już te osoby wymieniałem, ale też chcę podziękować Włodkowi Gierasikowi, słynnemu Jeremu, który od początku służy nam nagłośnieniem. Świętej pamięci Sylwester Rożdżestwieński, dziennikarz Radia Sochacze, wcześniej Radia Fama, Sylwek nam przez lata prowadził spikerkę, teraz zresztą spikerem tych zawodów będzie Tomasz Marciniak, dziennikarz Radia Sochacze. Radio Sochacze też będzie obecne na turnieju Świętej Pamięci, pan Ryszard Łakomski, Zenon Grąbczewski, wiele lat prowadzący jako sędzia główny i wielu, wielu ludzi, którzy kiedy wykonuję do nich telefon i pytam, słuchaj, przygotowujemy turniej, czy pomożesz? No to jest, w słuchawce słyszę jedną odpowiedź, Maciek, jasne, kiedy? I tyle, no to jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne, no to wtedy mówi, słuchaj, no przepraszam, ale zdrowie w tym roku nie pozwala, mam zabieg, mam sanatorium, no to są tego typu problemy, że ktoś nie może pomóc, ale tak, to naprawdę ta idea idzie przez lata i wierzę głęboko, że będziemy dalej turniej organizowali, bo obiekty w Sochaczewie mamy coraz piękniejsze, a dzieciaki, młodzież, dorośli chcą kopać piłkę.
10: W kontekście turnieju dzikich drużyn to też na pierwszy plan wysuwa się taka uczciwość, żeby wszystko odbywało się zgodnie z zasadami fair play.
11: Bardzo o to dbamy. To są zawody dzikich drużyn, ale muszą być sprawiedliwe i dlatego ja zawsze apeluję o to, szczególnie w kategoriach drużyn osób, które nie mają 18 lat, muszą być spełnione takie kryteria, żeby zawodnicy muszą się wylegitymować dokumentami potwierdzającymi wiek. jest jasna sprawa i tego sędziowie nie przepuszczają. Jeżeli w drużynie gra zawodnik starszy niż wiek dopuszczony w danej kategorii, bez względu na wynik, ile czasu na boisku ten zawodnik spędził, walkover otrzymuje drużyna przeciwna w przypadku protestu. Jeżeli zawodnik nie ma legitymacji, a gra w kategorii nieletnich, jest traktowany przez sędziów jako zawodnik z wyższej kategorii wiekowej i też grozi to walkoverem tej drużynie i wykluczeniem z turnieju. Dlatego zawsze o to apelujemy. Już praktycznie nie ma takich sytuacji, ale te, które się zdarzały ileś lat temu, no to były niepotrzebne takie gorsze emocje, bo gdzieś drużyna wygrała, cieszyła się, a drużyna przegrana przychodzi i mówi do sędziego głównego, ja byłem świadkiem takiej sytuacji, panie sędzio, ale tu grał starszy zawodnik. No i ten starszy akurat spowodował,

0: opatrywane przez medyków, którzy czuwali nad zdrowiem naszych zawodników, ale przy tej okazji też jeszcze raz na falach Radia Sochaczew i przed samym turniejem też apeluję o to, żeby była to gra fair, męska, sportowa, ale z szanowaniem zdrowia, kości przeciwników, co do tej pory się udawało.
1: To może jeszcze taka zachęta do tego, żeby kibice przybyli na mecz, bo wiemy, że taki doping potrafi sprawić, że uczestnicy siódme poty będą z siebie wyciskać.
0: Oczywiście. Ja zapraszam wszystkich, którzy lubią piłkę nożną, którzy kibicują drużynom naszym, którzy chcą zobaczyć mnóstwo emocji i u dzieciaków, i u młodzieży, i u dorosłych. Przyjdźcie w sobotę 30 maja od godziny 9 na stadion przy ulicy Warszawskiej. Tam na kilku boiskach będziemy toczyć niesamowicie emocjonujące mecze, a najwięcej emocji to jest tam, gdzie grają dzieciaki, bo wokół boiska są rodzice, dziadkowie, opiekunowie, ich koledzy, tam naprawdę jest wrzawa, jak na wielkich rozgrywkach i chcemy, żeby dzieci się czuły właśnie jak na wielkich rozgrywkach, bo tu wznieść do góry puchar za zwycięstwo w turnieju dzikich drużyn, to jest coś.
1: Puchar.
0: Stowarzyszenia Zamek.
1: Stowarzyszenia Zamek. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był poseł na Sejm RP Maciej Małecki, pomysłodawca i organizator turnieju dzikich drużyn. Dziękuję bardzo.
0: Zapraszam serdecznie na turniej, a wcześniej 26 maja o 19 w Kramnicach losowanie.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: 105 FM. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

Były momenty. Za moment, czyli punktualnie o 15 za 11 minut w Radiu Sołaczew. Najnowsze wiadomości z Sołaczewa i okolic. Do tego czasu Akon, Right Now. Za chwilę także Dawid Podsiadło.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Jeszcze więcej muzyki. Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
7: Słuchacie Radia Sochaczew, jest 15.
8: Trwa remont kanalizacji w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. To efekt marcowej awarii. Koncertowe motoserce w naszym mieście. Rozmawiamy z zespołem Feliverse. W tym serwisie także zaproszenie na coroczne podsumowanie działalności Abstraktu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To była bardzo poważna awaria, a naprawa wciąż trwa. Chodzi o remont instalacji kanalizacji sanitarnej w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. W kosztach naprawy weźmie udział samorząd powiatowy. Radni podejmą decyzję na najbliższej sesji, mówi starosta Jolanta Gonta.
9: Były olbrzymie zagrożenie, że nawet ten budynek, w którym stacjonują karetki, że on może ulec zawaleniu wręcz, bo tam było po prostu pusto pod kostką, co oznaczało, że jest wymyte. Oczywiście wysiłkiem wielu osób udało się na bieżąco, także szpital nie został zamknięty, funkcjonował, może trochę w ograniczonym zakresie, ale funkcjonował i teraz na tą sesję na 27 maja przygotowujemy uchwałę, ażeby Rada Powiatu wsparła szpital w wysokości prawie 2,5 miliona złotych właśnie na tą generalną przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej.
8: W sobotę w Sochaczewie odbyło się Moto Serce. Była to 18. edycja wydarzenia łączącego cel charytatywny i zbiórkę krwi z koncertami i dobrą zabawą. Na scenie amfiteatru wystąpił m.in. zespół Felivers.
10: Moto Serce, Sochaczew, wasza matnia, można powiedzieć. Czy dla was granie w swoim mieście jest czymś wyjątkowym?
11: Oczywiście, że tak. Jest pewna trochę presja, stresik może, ale to przez to, że chcemy dać z siebie wszystko tutaj przy naszych ludziach i mamy nadzieję, że tak będzie.
10: A jak tam z waszą muzą, bo widziałem, że ostatnio w relacji pojawiło się, że ma być

0: Królowa, Etna, Motyle, Roni Ferrari, Dr. Swag, Klaudia Zielińska oraz Girls Make Party. Za organizacją wydarzenia stoją motocykliści z Boruta MC Poland Sochaczew oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: Pod koniec maja sala widowiskowa SCK przy ulicy Chopina zamieni się w magiczną pracownię czasu. Zobaczymy poruszającą opowieść o tym, jak w XXI wieku technologia próbuje ukraść nam wspólne chwile.
2: 29 maja, jak co roku, zespół Abstrakt, który prowadzi pani Monika Osiecka-Jaworska, przygotował koncert galowy doroczny, pokazujący osiągnięcia, pokazujący wszystko to, czego dzieci i młodzież nauczyły się w przeciągu całego roku, w całego sezonu artystycznego. Będziemy mogli zobaczyć opowieść taneczną uszalonego zegarmistrza. Dzieci zaprezentują się w akrobatyce, w stylu jazz, modern, freestyle. No będzie mnóstwo pięknej, dobrej zabawy, mnóstwo dobrej muzyki, piękne stroje, także zachęcamy serdecznie.
0: Mówiła Magdalena Frenaszek-Niewiadomska z STK.
3: Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
3: A jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 zł za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
5: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
3: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły 2 osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 24-25 stopni Celsjusza. Tak mniej więcej wygląda to temperatura aktualnie w Sochaczewie i okolicach. Dużo słońca cały czas i chmur niewiele. Ciśnienie wysokie 1027 dokładnie hektopaskali, a wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu z prędkością 26 km na godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień królewny dzisiaj, także pozdrawiamy każdą królewnę i wszystkich, którzy się królewnymi czują. Tak, to jest rzeczywiście, to są takie bardzo szerokie pozdrowienia. Elektryczne gitary na początek 15, za chwilę Kygo, Line Rhymes, Karolina Stanisławczyk, Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Oskar Tamczyk, cześć ponownie.

0: Dzień mamy, to już jutro. A później także Dzień Dziecka. No i z racji Dnia Dziecka już teraz niektóre organizacje, czy też samorządy zapraszają na wydarzenia. Tak się składa, że Centrum Usług Społecznych zaprasza na piknik rodzinny, który odbędzie się już najbliższą środę w godzinach od 14 do 17. O tym czytam na tusohacz.pl. Jak czytam dalej, mile widziany jest każdy, kto chce wspólnie spędzić czas w rodzinnej, serdecznej atmosferze, a na uczestników będzie czekało dużo atrakcji, no na przykład Dmuchany Zamek będzie. Będzie punkt sportowy Sołeczewskiego Klubu Rysie. Też. Będzie wolontariat, będą występy artystyczne, teatralne, gry, konkursy, atrakcje dla całych rodzin w Centrum Usług Społecznych już 27 maja, czyli w najbliższą środę. O szczegółach piszemy na tusłuchaczew.pl. Radio Słuchaczew zaprasza i poleca.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
7: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
8: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
9: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: Życia dachowe Więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Nasz trafik zaczynamy od centrum miasta, tutaj ulica Warszawska. Zdecydowanie tam korki są w tym momencie, duży ruch. Duży ruch także na Traugutta czy na Piłsudskiego. Tutaj najbardziej newralgiczne miejsca to na przykład okolice Ronda przy Wąskotoru. No czy wyjazd z Głowackiego, Olimpijskiej, to w ramach ulicy Piłsudskiego, ulica Traugutta, również w kierunku do Warszawskiej ruch jest. Aleja Szlachetnego tutaj może się zakorkować w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną, w okolicach supermarketu czy skrzyżowania w Trojanowie. Duży ruch chodaków, centrum chodaków to miejsca, które już o tej porze mogą się powoli korkować. No, tam zdecydowanie musicie uważać na te cenne minuty. Tam to znaczy Trojanowska, Łąkowa, Młynarska, czyli objazd do Chodakowa aktualnie zdecydowanie zwolnicie. Zwolnicie w okolicach Ronda w Kuznocinie, Ronda przy ulicy Żyrardowskiej. Natomiast jeśli byście chcieli z Sochaczewa wyjechać, to większych kłopotów nie napotkacie. 92 w stronę Łowicza, do samego Łowicza płynnie ruch się nią odbywa. 50 w stronę Płońska, również bez większych kłopotów. 50 w stronę Żydardowa, bez większych problemów. W tym momencie 92 w stronę Warszawy. Tutaj zatrzymacie się w Ołtarzewie, w Błoniu, w Święcicach czy w Ożarowie Mazowieckim, ale oprócz tych skrzyżowań tak naprawdę bez takich utrudnień z ostatniej chwili. O takich też nie informujecie. 705 w stronę Brochowa bez kłopotów i jeszcze 705, ale w stronę Skierniewic. No tutaj zatrzymacie się dłużej w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, Więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
11: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
17: Reklama.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu Województwa Mazowieckiego.
3: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
4: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
5: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
9: Na zegarach minęła już 16.
10: Wójt gminy Rybno z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium. To na początek. Przed nami rodzinne targi pracy w Sochaczewie. Będą oferty zatrudnienia i atrakcje dla dzieci. W tym serwisie także o 9. edycji powiatowego konkursu piosenki polskiej Do Re Mi. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Wójt gminy Rybno z jednomyślnym wotum zaufania i absolutorium udzielonym przez radnych. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone m.in. przedstawieniem przez wójta raportu o stanie gminy oraz odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie realizacji budżetu. Ta była pozytywna.
11: Absolutorium zostało udzielone 15 głosami. Dziękuję bardzo.
12: Pragnę z całego serca podziękować za udzielone mi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu gminy Rybno. To dla mnie nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim wyraz ogromnego zaufania, które przyjmuję z wdzięcznością i pokorą. Dzisiejsza decyzja Wysokiej Rady jest dla mnie potwierdzeniem, że warto pracować uczciwie, odpowiedzialnie i z myślą o drugim człowieku. Samorząd to szczególna służba, to codzienna praca, która często nie kończy się po godzinach urzędowania.
10: Mówił wójt Damian Jaworski, który absolutorium uzyskał jako pierwszy w powiecie sochaczewskim.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Już tradycyjnie w maju Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza na targi pracy, organizowane w formie pikniku z atrakcjami dla dzieci. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek w godzinach od 14 do 18. Co ważne, mieszkańcy mogą liczyć na obecność wyłącznie bezpośrednich pracodawców. Nie będzie agencji pracy. Wydarzenie odbędzie się na terenie hali sportowej Mosiru przy ulicy Kusocińskiego w środku i na zewnątrz. Organizatorzy zapewniają animacje i zabawy, warsztaty i konkursy, malowanie twarzy, dmuchańce, strefę kreatywną i edukacyjną. I zmieniamy temat. Za nami 9. edycja powiatowego konkursu piosenki polskiej do Remi. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie utworu wokalisty lub zespołu z przygotowanej wcześniej listy, która co roku ulega zmianie. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie. Na scenie zaprezentowało się łącznie 65 osób z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. Rozmawialiśmy z jedną z laureatek.
13: Martyna Niedzińska.
14: Dobrze jest. Bardzo się stresowałam, ale...
15: Miejsce zaszczytne.
14: No, pierwsze miejsce, tak. Więc jakby...
15: A jaką piosenkę wykonałaś, powiedz naszym słuchaczom?
14: Violette Villas, ja już taka jestem.
15: To chyba trudna piosenka do wykonania. Długo się przygotowywałaś?
14: Długo. Bardzo też nie mogłam, bardzo długo też nie mogłam zapamiętać tekstu. I na przykład przed konkursem to cały czas się myliłam z tekstem. I trochę bardzo się stresowałam. Na konkursie też moje nogi strasznie się dygotały.
15: Aha, ale jury doceniło twoje wysiłki.
14: No chyba.
10: Zdjęcia z finału konkursu do Remi są dostępne na portalu tusochaczew.pl.
1: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
19: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna 98 dolarów, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. Influencer Łatwo Gang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Łatwo Gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakazie wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
9: I dla niektórych już po poniedziałku, a przynajmniej to, co w nim najgorsze, czyli po robocie, bo to już 6 po 16. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, cześć, witam. No i zapraszam.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Sponsorem nagrody jest MD, świece sojowe, bukiety okolicznościowe, upominki i warsztaty kreatywne.
1: Na naszym Facebooku mogliście wziąć udział w zabawie, to z okazji nadchodzącego Dnia Matki. Przypominamy, ten już jutro. No i można było wygrać ręcznie robiony bukiet ze świec sojowych od MD, świece sojowe. No i waszym zadaniem było napisanie w komentarzu pod konkursowym postem właśnie na Facebooku Radia Sochaczew takiego najbardziej kultowego tekściora waszej mamy. Taki właśnie kultowy tekst waszej mamy miał paść w komentarzu i Ania napisała odpowiedź na pytanie: mamo, nudzi mi się. I tu oczywiście klasyk, pewnie się domyślacie, to się rozbierz i ubranie pilnuj. No, każdy z nas pewnie to słyszał, prawda? No, dziękujemy za wszystkie wasze komentarze, za to, że tak chętnie braliście udział w tej zabawie, a Ani przede wszystkim gratulujemy wygranej. Bukiet ze świec sojowych od MD Świece Sojowe ląduje w twoje ręce albo w rękach twojej mamy, to właśnie z okazji jutrzejszego święta. Raz jeszcze gratulujemy.
0: Sponsorem nagrody jest MD, świece sojowe, bukiety okolicznościowe, upominki i warsztaty kreatywne.
2: Reklama.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to ruszamy na drogi, na których tłoczno, w wielu miejscach aut więcej. 25 minut przed 17, no to obwodnica. To raczej nie powinno dziwić. Im bliżej Sochaczewa, tym te utrudnienia większe. Dojeżdżające tu od Bielic do Ronda, no to tu na pewno będzie trzeba wyhamować i podobna sytuacja też właśnie przy Rondzie przy Szelu, ale tu jadąc od strony Wójtówki 92 też przed Krzyżówką zwolnicie. Podobnie jest przy Rondzie w Kuznocinie z jednej i z drugiej strony na 50. Też ten ruch zdecydowanie gęsty, no i też przy Rondzie w Różkach. Tu także będzie trzeba chwilami zbroić się w cierpliwość, ale później już w stronę Młodzieszyna i Wyszogrodu tu kłopotów nie widać, powinniście przejechać płynnie, czy jak pojedziecie w stronę Sannik, to też nie widać, by coś niepokojącego się działo. A jak na rondzie w Kuznocinie odbijecie na Łowicz, to 92 jest przejezdna w jednym i drugim kierunku. Tu większych problemów nie widać. Na trasie na Skierniewice, czyli 705, podobna sytuacja, też bezproblemowo, ale od Żyrardowa do Wiskitek i tamtejsza krzyżówka przy A2, no to tu zdecydowanie ciaśniej. Na samej autostradzie raczej bez większych kłopotów, czy to Warszawa, czy to Łódź, ale już powrót ze stolicy 92, Ożarów, Ołtarzew i Błonie. Przed Błoniem tu na pewno spowolnienia, podobnie jak na 580 Stare Babice, no i później Leszno. Na tym głównym skrzyżowaniu też chwilę zaczekacie na zmianę świateł. Zerknijmy, jak to w samym mieście, ścisłe centrum Piłsudskiego do Warszawskiej. Tu trochę więcej samochodów i sama Warszawska w rejonie tego skrzyżowania, ale też Warszawska i z drugiej strony od Płockiej jadące przez most.

0: przy Staszica i Traugutta i sama Traugutta dojeżdżając do skrzyżowania, no to tu aut więcej i tak naprawdę od Łowickiej, Gawłowskiej, tu w rejonie tej krzyżówki też zanim na most wjedziecie, będzie trzeba chwilę się przytrzymać. 46 863 22 22 to numer do Radia Sochaczew. Jeżeli na drogach coś się dzieje, to jest to moment, by do nas zadzwonić.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
5: Autopromocja. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.

czyli Scatman John. I 10 minut. Tyle pozostało nam do godziny 17. Słuchacie Radia Sochaczew i o pełnej posłuchacie wiadomości. Jest to śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta i to będzie jeden z tych tematów, który właśnie punkt 17 pojawi się na 94,9. Ale też pojawią się dobre dźwięki, które będą wam towarzyszyły niezależnie od okoliczności, gdzie teraz jesteście i co robicie. Malinowy Król to od Urszuli, czy też Alesso i Katy Perry i ich When I'm Gone. To są te poważne muzyczne argumenty, by podkręcić się radia, do czego mocno was zachęcamy. No to proszę, dogramy dalej.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
9: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885-369-751.
10: Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
12: W Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości tych o 17.
13: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego. Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sierlce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
14: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
13: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
15: Odnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
16: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
17: Chcemy rozmów! Chcemy rozmów!
13: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinetti i Magdaleny French najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qinwen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena French i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
13: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
17: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
20: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
21: Bartek Staniaszek, czas na sport. Kilkudziesięciu młodych sportowców pojawiło się na stadionie gminnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie w sobotnie przedpołudnie. Tam właśnie odbyły się otwarte Mistrzostwa Mazowsza Ludowych Zespołów Sportowych do lat 14. W stawce nie zabrakło reprezentantów gospodarzy, czyli UKS-u Filipides Teresin.
22: Salomija, Aniela,
23: Hania,
24: Zosia,
25: Wiktoria.
26: UKS Filipides Teresin.
21: Co jest fajnego w bieganiu? Jakie dystanse wolicie? Czy dłuższe biegi, czy krótsze?
27: Wszystko mi się podoba i lubię wszystkie dystanse, szczególnie z takimi fajnymi osobami.
28: Myślę, że jest taka kumpelska po prostu rywalizacja. Ja generalnie różnie biegam. Skaczę też trochę wzwyż, ale myślę, że jestem taką średnio dystansową, taką... No, różnie biegam po prostu, ale raczej nie opieramy się na jakiejś takiej nienawiści, rywalizacji, tylko bardziej wspieramy siebie.
21: A już we wtorek losowanie grup turnieju dzikich drużyn.
29: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju.
21: Tłumaczy główny organizator i pomysłodawca poseł Maciej Małecki. Krystian Pisarek, nowy trener Orkana, w swoim debiucie poprowadził drużynę do zwycięstwa. W ramach 19. kolejki płockiej klasy B drużyna z Sochaczewa Wysoko i Pewnie wygrała z Wisłą Nowy Duninów 4-1. Mecz rozegrano w sobotę. Do końca sezonu zostały już tylko 3 kolejki, w tym 2 dla Orkana, który cały czas walczy o awans. A w sobotę właśnie przy Warszawskiej do treningów piłkarskich zachęcała stołeczna Legia i jej akademia. Treningi pod szyldem Legia Soccer Schools przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Szanse na pokazanie swoich umiejętności miały zatem dzieci z roczników 2021-2023. W zajęciach wzięło udział około 20 dzieciaków. W derbach powiatu na szczeblu warszawskiej klasy B Bzura nie dała rady Promykowi. Rezerwy pierwszego zespołu w Nowej Suchej wygrały w niedzielę pewnie 5-1. Zbliżają się półfinały Ekstraligi Rugby. Pierwszy mecz Orlen Orkan rozegra już w najbliższą sobotę o godzinie 18. Na stadionie miejskim przy Warszawskiej 80 zamelduje się Ogniwo Sopot. Rewanż na terenie rywala. W drugim półfinale Lifestyle Catering RC Arka Gdynia zagrał siebie z Aventa Pogonią Siedlce. Ten mecz w sobotę o godzinie 16. W weekend przy ulicy Głogowej w Sochaczewie doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego. W pożarze dorobek życia straciła rodzina Mariusza Wiciaka, byłego prezesa Bzury Chodaków, od lat zaangażowanego w działalność sportową i społeczną na rzecz lokalnej wspólnoty. Z inicjatywy rodziny, przyjaciół i sąsiadów i lokalnej społeczności uruchomiona została zbiórka na rzecz poszkodowanej rodziny. Link dostępny m.in. na Facebooku Urzędu Miasta Sochaczew i w serwisie pomagam.pl.
17: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
20: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
12: No to zerknijmy, kto dziś świętuje. Magda i Grzegorz, ale też Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława oraz Bożysław. To cała ekipa, która właśnie dziś w poniedziałek, 25 maja, obchodzi swoje imieniny. Przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. O czym w tej godzinie na 94.9, to w programie Moja i Twoja Muzyka. Właśnie też trochę o niej w kontekście tegorocznego Moto Serca, bo to już za nami, do tego wydarzenia wrócimy. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie.

0: Tadeusz głośniej słysząc nową wersję Insomnia New Religion. Bibi Rexa za nami, 19 minut po 17, ale głośno to też było podczas tegorocznego Motoserca, to właśnie za nami i o nim też w Radiu Sochaczew, bo to inicjatywa organizowana wspólnie przez Bruta MC Chapter Sochaczew oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej. Wszystko kręci się wokół owej zbiórki krwi. No i Miasteczko Zdrowia, wystawa amerykańskich samochodów, pokazy lokalnych strażaków, dmuchańce, parada motocykli i koncerty gwiazd, a wszystko było połączone ze szczytnym celem. Jedną też z tych gwiazd był zespół Felivers, no i nam z chłopakami udało się nawet chwilę porozmawiać, między innymi o ich muzycznych planach.
1: Na ten moment chyba możemy zdradzić tylko datę, 5 czerwca. Będzie to trochę jakaś nowość dla nas. Rockowe brzmienie.
2: A czy ten singiel, który się ukaże z początkiem czerwca, jest zapowiedzią czegoś większego?
3: Myślę, że na pewno od tego momentu, w sumie już od dłuższego momentu pracujemy nad nową muzą, więc zbiera się materiał. To może będzie taka mała zapowiedź z niespodzianką, bo ta piosenka będzie w kolaboracji, więc będziemy tutaj z pewną wokalistką, więc zapraszamy do śledzenia i słuchania później.
0: No, poczekamy właśnie na nową piosenkę od Felivers, a po relacje z Motoserca 2026 odsyłamy na tusochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew.
5: Reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

0: Chłopaki nie płaczą. Tak śpiewa grupa Tilaf. 26 minut i będzie 18. Słuchacie Radia Sochaczew. Światowy Dzień Piłki Nożnej, Światowy Dzień Futbolu. Takie właśnie nietypowe święta dziś w kalendarzu, więc przy okazji wracamy też do tego, co w sporcie się pojawiło o 17.30, 30 dzień maja, czyli najbliższa sobota. To właśnie wtedy na boisku przy ulicy Warszawskiej odbędzie się turniej dzikich drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Na stadionie zaprezentuje się około 30 drużyn, ale zanim jednak to nastąpi, no to odbędzie się też losowanie.
1: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24. Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju. Zapraszam i przedstawicieli drużyn, i rodziców, opiekunów, ale i kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak rozłożą się losy, kogo z kim połączy los w rozgrywkach tegorocznego Turnieju Dzikich Drużyn.
0: Dołączamy się do tego zaproszenia, to mówił poseł Maciej Małecki, czyli pomysłodawca i główny organizator tej imprezy. Ta już w sobotę, przypomnę, od godziny 10:00, no to zachęcamy do kibicowania. Startującym drużynom już teraz życzymy powodzenia.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
6: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

się, że rock'n'rollowa nuta może spotkać się z klubową i wyjść coś z tego fajnego. The Rolling Stones podkręceni przez Purple Disco Machine. Ich messy rap za nami. O 18:00 przypominam wiadomości. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach dochodzi już godzina 18.
5: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach? Mówi o nich otwarcie PiS. Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
6: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
5: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
7: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
5: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
8: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
5: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro Meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: U nas temperaturowych rekordów nie ma, ale też i nie ma powodów do narzekań, bo powyżej 20 dziś No i tak naprawdę w tym tygodniu ta 20 z bonusem będzie nam towarzyszyła od 20 do nawet 25, 6 i tak ma być przy wtorku, który zapowiada się też pogodny. Spora ilość słońca w tym najbliższym czasie, no może pod koniec dnia przy piątku już się nam zachmurzyć i w weekend ich będzie nieco więcej. Do tego z tych chmur może popadać, także sobota, niedziela i jak na razie parasole wtedy mogą się przydać.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: No dobra, Kubuś, wchodź, śmiało i siadaj, bo za chwilę audycja. Kuba Milewski pojawił się w studiu Radia Sochaczew, to może oznaczać się jedno, że kinożercy, jak w każdy poniedziałek po 18. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie, no i zapraszam.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Kuba Milewski z Kina Odeon jest oczywiście z nami. No to witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: No to o czym będziemy dziś opowiadać, bo poza anteniu rzuciłeś mi coś, o czym też pierwszy raz usłyszałem i mam wrażenie, że słuchacze nasi i wasi widzowie też zdarzą się właśnie z tym po raz pierwszy.
2: Tak, 4 czerwca, wyjątkowa premiera, bo to jest, ja nie słyszałem o tej bajce, czy bajce, nie bajce, to jest trochę taka młodzieżowa, nie, dla dzieciaków, pomimo, że to jest animacja.
1: Okay.
2: Obłędny cyfrowy cyrk, a z angielskiego Amazing Digital Circus, i to jest pełnometrażowa odsłona filmu kinowego, bo to jest serial, który łączy sobie 8 odcinków i dodatkowo będzie 9 odcinek od 4 czerwca. I on będzie możliwy tylko w kinie do obejrzenia, więc wszystkie multipleksy, w tym i my, szanowni państwo i drodzy widzowie, fani tej bajki, ani bajki nie, złe słowo, animacji.
1: Animacji, tak.
2: Zapraszam, no bo nigdzie go się nie obejrzy oprócz od 4 czerwca w kinie. Dopiero potem po chyba 7 czy 8 czerwca będzie dostępny na YouTubie, bo wiem, że ten serial jest też na YouTubie dostępny i na innych jakichś platformach streamingowych. Także serial opowiada historię ludzi uwięzionych w wirtualnej rzeczywistości, która wygląda jak cyrk i jest nadzorowana przez sztuczną inteligencję, czyli aktualne tematy.
1: Tak.
2: Natomiast wiem, że jest to ogromny hit od 2023 roku właśnie na YouTubie i pilotażowy odcinek stał się viralem i stąd jest mega zainteresowanie. Natomiast my w kinie dostawaliśmy wiadomości. Mówimy, kurczę, co to jest? Musieliśmy sprawdzać.
1: Czyli zapytania były ze strony widzów.
2: Zapytania były ze strony widzów właśnie. A mało było o tym na początku mówione, ponieważ jest to zagraniczny dystrybutor, więc kontakt trochę utrudniony, ale udało się finalnie, znaleźliśmy źródło kontaktu.
1: Czyli drodzy słuchacze, drodzy widzowie, wasze prośby zostały wysłuchane.
2: Dokładnie tak, serdecznie zapraszamy od Bożego Ciała, czyli od 4 czerwca premiera, więc jak ktoś już się nie może doczekać i chce zobaczyć od razu losy swoich ulubionych, animowanych bohaterów, no to serdecznie
1: zapraszamy.
2: Co jeszcze? No, jako że jest to okres związany z Dniem Dziecka, a wiadomo, że każdy duży facet jest też dzieckiem i no,
1: to się nie
2: wiadomo,
1: zmienia.
2: To się nie zmienia. To dla najmłodszych Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, czyli ulubieńcy kilku pokoleń w akcji Kot i Mysz, czyli Tom i Jerry, chyba najbardziej rozpoznawana para odwiecznych wrogów.
1: Tak, jeżeli chodzi o Looney Tunes, tak, ja w ogóle uwielbiam wszystko z tej stajni, także Królik Bugs to chyba jeden z takich ulubionych animowanych bohaterów. Tak.
2: Ja uwielbiam Bugsa też, natomiast animki oglądałem, pamiętam jak zawsze z liceum gdzieś tam wracałem i w TVN-ie były, na początku było NBA, potem Bayer w Belery, potem animki, taki był blok, no to wiadomo, lekcje w bok, siadało się i dopiero potem wracało do
1: życia. No i też Kosmiczny Mecz, takim klasykiem, jeżeli chodzi o Looney Tunes.
2: No to jeżeli już nawiązujemy do Kosmicznego Meczu, to też zdradzę naszym słuchaczom, chciałem powiedzieć widzom.
1: No widzą też Kina Odeon. Tak,
2: widzą Kina Odeon, że chyba i 5 i 6 czerwca, sobota, niedziela, 30-lecie filmu i u nas też będzie można obejrzeć pierwszą część Kosmicznego Meczu, więc warto. Ja w ogóle pamiętam, to był mój pierwszy film, w którym pojechałem do kina, do Warszawy, do relaksu chyba jeszcze. I McDonald's był wtedy. Boże, to 30 lat temu już było.
1: Ale to była wycieczka życia,
2: co? To była wycieczka życia, dokładnie tak. No ale wracamy do Toma i Jerry'ego. A 29 maja nasi najmłodsi widzowie mogą wygrać poduszki i breloczki z bajki, ponieważ będzie na seansie konkurs Happy Seats, więc serdecznie zapraszamy. To tak w związku z Dniem Dziecka.
1: No to ja do tego zaproszenia się dołączam i zachęcam, byście byli blisko na 94,9, bo za chwilę wracamy do was z audycją Kinożercy i kolejną porcją tego wszystkiego, co w Kinie Odeon.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
11: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Wracamy do was z audycją Kinożercy. Kuba Milewski powiedział zawodowcy. Myślałem, że ty tak o nas. To okazuje się, że to jest kolejny tytuł, który będzie można zobaczyć w Kinie Odeon.
3: No i chyba to będzie, czy chyba, na pewno tak przeczuwam. Okay. Bo ja lubię filmy Gaja Ritchiego, a tutaj jeszcze dodatkowo, dokładnie.
2: Dobra, no to będzie kawał dobrego kina.
3: Kawał dobrego kina, tak. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eliza Gonzalez, Rosamunda Pike. No naprawdę...
2: No, obsada światowa.
3: Obsada światowa, dokładnie tak. I historia skupia się na grupie specjalistów działających w szarej strefie prawa, czyli pewnie ciut jakieś wymuszenia, haracze, kasiura w tle. I podejmują się odzyskania właśnie gigantycznego długu od miliardera ukrywającego się na prywatnej wyspie. Mhm. Także serdecznie zapraszam, no bo Guy Ritchie jest zawsze w formie. W zasadzie
2: no właśnie.
3: Pewne filmy nie schodzą poniżej pewnego poziomu.
2: Ty masz jakiś swój ulubiony, jeżeli chodzi o Guy Ritchie?
3: No Gentlemanów chyba.
2: No to jest klasyk, ale mi się też podoba odsłona ta taka... Trochę nowocześniejsza Króla Artura i Charlie Hunnam tam grał.
3: Widziałem.
2: To też uważam, że ja nigdy nie byłem fanem takiego rodzaju filmu, czyli gdzieś tam przenoszenia się do średniowiecza, ale to zrobione przez Guya Ritchiego jest znakomite.
3: To ja lubię tego Króla Artura, gdzie Sean Connery wciela się w Ryszarda Lwie Serce. On tam nie jest za wiele go w filmie, ale ta odsłona jest super też. No jest to niestety starszy film, ale tak, to prawda. Guy Ritchie jest zawsze...

0: z przesłaniem, przekazem artystyczne. Natomiast do kina chyba w 90% idziesz na dobrą zabawę i rozrywkę i tego po kinie oczekujesz. Ale wracamy dalej, bo żeby nie było, że tylko jest Tom i Jerry dla dzieciaków w dniu dziecka, no to jest drzewo magii. Tutaj twórcy Misia Paddingtona i Wonki zapraszają na produkcję, która łączy humor, przygodę i wyobraźnię całych rodzin. To jest rodzina Poli i Tim, mama i ojciec z trójką dzieci przeprowadzają się na odległą prowincję i okazuje się, że najmłodsi muszą się obejść bez Wi-Fi, elektronicznych gadżetów i odkryć uroki świata
1: tak
0: na świeżym powietrzu. Dokładnie tak. No więc ten film to ponoć pokazuje. Ale skoro, że jest drzewo magii, no to dzięki magicznym takim mocom tego drzewa rodzina właśnie uczy się na nowo, jak być razem i odkrywa, że ważne jest wsparcie i bliskość.
1: Także... Czyli tu mamy ten motyw z przesłaniem właśnie,
0: dokładnie tak. Film zbiera bardzo pozytywne recenzje, jak czytałem. Byłem zaskoczony, więc tym bardziej zapraszam coś pozytywnego, nie tylko szalonego jak kreskówki, ale i taka mała odskocznia.
1: I coś jeszcze?
0: No i Posłani. To jest tydzień po premierze. U nas to będzie jako nowość. Film taka poruszająca opowieść o Bogu, religijny temat, o którym tutaj rozmawialiśmy trochę przed wejściem na antenę. Opowieść o Michale Ulewińskim, który przemierzał 650 km przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż od Zalewu Wiślanego po Giewont. No i to jest opowieść właśnie o tej historii. Serdecznie zapraszamy. Ale dlaczego poruszamy ten temat? Bo rozmawialiśmy troszkę o pasji Mela Gibsona, że pokazał nowe kadry, więc może warto się już tak powoli wdrażać w temat, bo w 2027 roku premiera Pasji, czyli dwójka losy Chrystusa po zmartwychwstaniu.
1: Tak, jestem ciekaw, jak ugryzie ten temat, bo dla mnie to tak brzmi trochę abstrakcyjnie, ale jestem ciekaw.
0: No tak, pierwszy film $30 milionów, tak szybko powiem, a przyniósł dochodu $600 milionów, natomiast druga część, budżet $250 milionów i będzie rozbita na dwie części, w tym Kasia Smutniak jako Maria Magdalena. Tam było troszkę wątpliwości i takich recenzji, czy Kasia Smutniak pasuje, ale moim zdaniem rewelacyjna i fajna obsada. Także serdecznie zapraszamy.
1: I zapraszamy Was na kolejną część audycji Kinożercy, bo za chwilę wracamy. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: is the answer.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Jak obiecywaliśmy, tak robimy, czyli wracamy do Was z audycją Kinożercy. Kuba Milewski cały czas w studiu Radia Sochaczew. I teraz powiemy sobie o tych filmach.
3: Tak jest.
2: Które cały czas można zobaczyć.
3: Otóż to.
2: I pewnie, które też w takiej perspektywie jeszcze tej nieco bliższej,
3: dokładnie,
2: dalszej.
3: Tak, tak powiemy. A czerwiec zapowiada się fascynująco, więc do kina można by było nie wychodzić. I to i duzi, i mali. Co dalej? No na pewno Diabeł ubiera się u Prady, bo ten film cieszy się nadal dużą popularnością, chociaż nie było na początku takiego wielkiego boomu, ale jak widać z tygodnia na tydzień on utrzymuje swoją pozycję w box-office i cały czas cieszy się powodzeniem, więc serdecznie zapraszam, bo z kim nie rozmawiam, ja jeszcze go nie widziałem, to mówi, że kurde, szedłem tak na ten film, druga część to zawsze, że gorsza.
2: No.
3: I bez żadnych takich nastawień.
2: Większych oczekiwań,
3: dokładnie.
2: Wobec filmu. Aha.
3: I wychodzą wszyscy mega zadowoleni. Także pewnie też się skuszę i obejrzę. Ja widziałem jedynkę i była bardzo fajna. Dwójka, no wszyscy mówią, że naprawdę dorównuje.
2: No i piękne damy.
3: Jedynce.
2: Nie?
3: I piękne, oczywiście,
2: no
3: że tak.
2: Meryl Streep mamy, tak. Mamy Anne Hathaway, i mamy Emily Blunt. Tak.
3: Tak. No trójka, w każdej kategorii wiekowej.
2: Dokładnie,
3: tak, dla każdego coś dobrego.
2: Każdy może do swojej pięknej damy.
3: Cały czas dalej Mandalorian i Grogu to drugi tydzień wyświetlania. W zeszłym tygodniu mieliśmy premierę. Niesamowite przygody Skarpetek 3 nadal, czyli coś dla najmłodszych. No a od 5 czerwca pozostaniemy w tematyce kosmosu, bo Władcy Wszechświata, czyli He-Man, na dużym ekranie, no to coś dla mojego pokolenia. Ty He-Mana pewnie nie oglądałeś.
2: Nie.
3: No właśnie, i Szkieletora i innych postaci. Rewelacja, bajka. Ja polecam wszystkim Władcy Wszechświata. Myślę, że będą, że trafią do tak, myślę, że 35-40-latków, bo to jest to pokolenie, które na pewno oglądało, dokładnie. Okay. Ale może i jest to dobra okazja, żeby zapoznać tych młodszych. Zapraszam.
2: Dobrze,
3: do kina,
2: w takim razie się pojawię.
3: Kosmiczny mecz, to o czym rozmawialiśmy, czyli 30 rocznica. Dobrze mówiłem, 6-7 czerwca. To będą dwa pokazy, chyba 13:30 w sobotę i 15:20 w niedzielę, o ile mnie pamięć nie zawodzi.
2: Czyli Michael Jordan
3: Michael
2: i ekipa Looney Tunes,
3: dokładnie,
2: tak, rozegrają mecz.
3: I kosmici, ufolutkowie ze Wzgórza Kretynów.
2: Tak.
3: Serdecznie zapraszam.
2: Fani
3: ja się zawsze bawię.
2: Tak. Fani Chicago Bulls i fani Looney Tunes.
3: To był chyba w ogóle pierwszy film połączona animacja z filmem fabularnym, także warto
2: to było
3: zobaczyć.
2: Coś wtedy, nie?
3: Znaczy, ja chyba powiem szczerze, że ja nie widziałem jeszcze polskiego filmu w obecnym współczesnego, który miałby takie efekty specjalne jak ten z Hollywood sprzed 30 lat.
2: Okay.
3: To jest zrobione naprawdę rewelacyjnie. No i dla fanów koszykówki, tak, no oprócz samego mistrza Michaela, no to tam plejada Charles Barkley, pamiętam. Jeszcze taki ten niziutki, który świetnie kozłuje piłką. Nie pamiętam teraz imienia i nazwiska, ale występują też właśnie koszykarze NBA, których mogliśmy oglądać w...
2: No tak, które to były ikonami lat 90.
3: Ikonami lat 90. Więc serdecznie zapraszam. Świetna bajka. Myślę, że najmłodsi też, jak nie widzieli jeszcze, to z rodzicami przyjdą i zobaczą, co rodzice oglądali właśnie, i też będą zadowoleni. I jakościowo na pewno nie będzie odbiegała bajka od dzisiejszych. Straszny film, szósta część już. Widziałeś wszystkie? Oglądałeś?
2: Nie jestem na tyle fanem, żeby jedną po drugiej oglądać, ale gdzieś tam jak w telewizji sobie leci, to tak na poprawę humoru.
3: Ja chyba na jedynkę, albo na dwójce się zatrzymałem. No i od 12 czerwca Dzień Objawienia, czyli nowy Steven Spielberg, a od 19 czerwca Toy Story 5, kolejna część. Wydaje mi się, że już ostatnia. Łysinka, Baz Astra, nie widziałem zwiastun tylko, ale ja czekam, bo jestem ogromnym fanem.
2: Ja też uwielbiam,
3: Więc czekam.
2: Tak.
3: No i jeszcze szybko powiem, że na zakończenie roku szkolnego udało się zamówić przedpremierowe pokazy nowych Minionków, więc od 24 czerwca, jak dobrze się...
2: Jak się nie mylisz,
3: 25 chyba nawet to będzie, Minionki w kinie Odeon. No zapraszam, bo czerwiec gorący.
2: Tak, będzie koloru żółtego.
3: Będzie koloru żółtego, zgadza się.
2: Polecamy i zapraszamy. No i słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnej audycji Kinożercy. Przypomnę raz jeszcze, Kuba Milewski z Kino Odeon był z nami. Dzięki.
3: Do usłyszenia.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Mamy 19 na zegarach, mamy też kolejne wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
4: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
6: Oczywiście, że tak, i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
4: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
7: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
4: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie. Zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
8: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
4: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 22-23 stopnie teraz, noc i ranek. Wciąż z dwucyfrówką do 14. Tak nas przywita kolejny. kolejny dzień, a przy wtorku nawet 25-26 stopni w tym najcieplejszym momencie, no i sporo słońca. I tak też powinno pozostać do piątku włącznie z temperaturami powyżej 20 szczebelka. W ciągu weekendu, mimo że 21-22 stopnie, to tych chmur może być więcej, może też nam popadać.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Światowy Dzień Piłki Nożnej oraz Światowy Dzień Futbolu, ale też Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Ręcznika oraz Dzień Weterana. To te nietypowe, które znajdziemy w kalendarzu w poniedziałek 25 maja, także do wyboru, do koloru jest co celebrować i co słuchać. Jeszcze więcej muzyki, którą dla Was gramy na 94,9. Teraz trochę sobie poszarpiemy za struny. Będzie gitarowo od Kings of Leon i Sex on Fire, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler oraz Grzegorz Chyży, także sami panowie w najbliższym czasie opanują naszą antenę. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Dajcie głośniej.

0: Marta Kunderman, pisarka. Jej debiutancka powieść Wróżda ukazała się w 2023 roku. Losy tworzonych przez nią bohaterów rozgrywają się najczęściej na terenie Dolnego Śląska, skąd pochodzi. Miłośniczka dobrych kryminałów i thrillerów, zarówno tych na papierze, jak i na ekranie. 3 czerwca ukaże się jej najnowsza książka Twierdza i właśnie o niej już za chwilę porozmawiamy z autorką. Agata Kunderman będzie naszym gościem. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
2: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Agata Kunderman, naszym gościem. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
0: No i spotykamy się przy okazji czegoś, co dosłownie za kilka dni, bo premiera Twierdzy. Czy towarzyszą takie same emocje przy premierze kolejnej książki, jak przy wypuszczeniu tej pierwszej? Jestem ciekaw, czy to już tak troszeczkę spowszedniało?
15: Nie, ja mam wrażenie, że te emocje są jeszcze większe, bo teraz oczekiwania są jeszcze większe niż były przy Kotlinie. Kotlina została fantastycznie przyjęta przez czytelników, którzy już od początku, jeszcze w trakcie przed premiery, byli naprawdę bardzo aktywni i bardzo chętnie kupowali książkę. Mhm. I teraz oczekiwania, oczywiście mamy apetyt na więcej, jeszcze bardziej, bo starsza siostra została przyjęta w tak rewelacyjny sposób, że chcielibyśmy, żeby Twierdza, przepraszam, nie tylko wyrównała ten wynik, ale go przeskoczyła.
0: Ale już pierwsze recenzje się pojawiają i z tego, co tak podglądałem, to raczej same pozytywne.
15: Tak, na szczęście tak. Przyznam szczerze, że to jest taki trudny moment dla autora, żeby te pierwszych kilka osób w momencie, kiedy już powie, jak odebrali tą książkę, to autor robi takie wielkie uff i wtedy można już promować książkę dalej. I tak jest tym razem. Jestem przeszczęśliwa, że pierwszym czytelnikom książka się spodobała i rzeczywiście niektóre recenzje są wręcz bardzo, bardzo entuzjastyczne, także to pozytywnie nastraja.
0: No niektórzy muszą jeszcze poczekać, bo 3 czerwca, zdaje się, jest premiera właśnie Twierdzy. No i znowu się poruszamy po Dolnym Śląsku, więc poruszamy się po tych rejonach, z których pani się wywodzi.
15: Tak, dokładnie tak. Ja obecnie mieszkam we Wrocławiu i tutaj spędziłam większość swojego życia, natomiast tamten rejon jest mi bardzo dobrze znany i bardzo chętnie o nim piszę i bardzo chętnie go również promuję ze względu na to, że Kłodzko i jego okolice to jest naprawdę bardzo piękny region, bardzo tajemniczy, bardzo taki inspirujący i warto naprawdę tam się wybrać, pojechać, ale to też daje oczywiście piękne tło do historii, które ja piszę, dlatego cieszę się, że akurat Kłodzko zostało przeze mnie wybrane na akcję tych powieści. I tym razem również udajemy się do Kłodzka i tak naprawdę tylko tam mogła się wydarzyć ta historia, ponieważ Twierdza będzie, jak żeby inaczej, od Twierdzy. Już tam się zaczynają pierwsze sceny książki. Mhm. 4 bohaterów schodzi w podziemia, wychodzi tylko troje, co się stało z czwartym? To jest pierwsze pytanie. A drugie jest takie, dlaczego chwilę później ginie młoda kobieta związana z tym wszystkim? Więc twierdza jest bardzo ważnym, bardzo istotnym, nie tylko tłem wydań, ale w zasadzie też jednym z bohaterów powieści.
0: Czyli taki lokalny patriotyzm trochę, można powiedzieć, w pani jest.
15: No, może trochę tak. Lokalny patriotyzm, ale dotyczący całości, Dolnego Śląska jako całości, jak najbardziej.
0: No i też z tego, co tak sobie podglądając social media, no to literatura, no tu mamy rozrywkową, która porusza poważne problemy. I tak jest w przypadku twierdzy, bo widziałem taką delikatną analizę tego, że no w dużym skrócie facet nie może płakać. I tu też to się przekłada i na postać Mirona Zaleskiego. I też pewnie to jest no jakaś puenta, którą można wyciągnąć z tej książki.
15: Tak, generalnie twierdza jest tutaj też symbolem nie tylko samego budynku w Kłodzku, ale również symbolem tego, w jaki sposób zamykamy się za murami, budujemy mury wokół siebie. I tutaj skupiam się zwłaszcza na mężczyznach, ze względu na to, że statystyki osób sięgających w Polsce po pomoc psychologa lub psychiatry są naprawdę przerażające, ze względu na to, że mężczyźni zdecydowanie rzadziej się decydują na tą pomoc, a to później się przekłada na katastrofalne w skutkach działania, ponieważ nie chciałabym tutaj głośno jakoś mówić o tak smutnych tematach. Natomiast rzeczywiście jest tak, że po rozwiązanie ostateczne, że tak powiem, mężczyźni się decydują znacznie częściej niż kobiety. 8 na 10 osób, które się decydują z jakichś powodów na rozwiązanie ostateczne, no to właśnie są mężczyźni. Więc warto o tym mówić i warto trochę próbować zmieniać ten pogląd w społeczeństwie, że faceci nie mogą płakać. Mogą,
0: ale to super,
15: jak najbardziej.
0: Że właśnie takie ważne tematy też są podejmowane.
15: Cieszę się również i dla mnie to też jest bardzo ważne, żeby to była nie tylko właśnie literatura rozrywkowa, taka, którą przeczyta się na leżaków w wakacje i się zaraz o niej zapomni, ale może też taka, która trochę daje do myślenia. Ja też dlatego zawsze skupiam się bardzo mocno na posłowiu i na podsumowywaniu tego wszystkiego, co było w tej historii, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej i żeby właśnie zostawić czytelnika może z jakimś delikatnym pytaniem w głowie, a może z jakimś postanowieniem. Także zobaczymy, czy twierdza w tym przypadku da radę.
0: Czy to jest kolejna książka, która wymagała od pani zrobienia jakiegoś większego researchu?
15: Znaczy, no każda książka wymaga większego lub mniejszego researchu. Tutaj takim najmniejszym, najciekawszym elementem tego researchu był wyjazd po prostu do Twierdzy Kłodzko, którą zwiedzałam z całą swoją rodziną w pewną zimną sobotę i myślę, że pan przewodnik musiał się dziwić, dlaczego w grupie się znalazła taka pani, która mu zadaje strasznie dziwne pytania, jak między innymi to, czy jestem w stanie wejść tutaj w nocy bez pomocy nikogo z zespołu pracującego w twierdzy. Natomiast rzeczywiście no, to też dało nie tylko inspiracji, ale potrzebnej wiedzy do tego, żeby tą książkę napisać, bo wyobrażenia mogą być inne na temat tego, jak taka twierdza funkcjonuje, a inaczej jest w realu. Więc tutaj no, ten research był bardzo konieczny. No i wiadomo, no, nieoceniony internet w tym przypadku, ze względu na to, że znajomość statystyk dotyczących właśnie czy pomocy psychologa, psychiatry w Polsce po stronie kobiet, mężczyzn, nie mam nigdy takich danych w głowie, więc jak najbardziej trzeba tego poszukiwać. Ale w tym przypadku no, było to na tyle istotne, że trzeba było poświęcić temu wymagany czas.
0: Z tego, co wiem, to pani się pojawi na targach książki tych warszawskich.
15: Tak, jak najbardziej. Teraz tych spotkań troszkę będzie, więc spotkanie na targach książki w Warszawie jak najbardziej. Będę tam od godziny już 11 na stoisku grupy wydawniczej Filia. I tam się będzie ze mną można spotkać i już kupić przedpremierowo również twierdzę, bo premiera będzie dopiero 3 czerwca, a targi książki są jeszcze w maju. No i też dla kogoś, kto mieszka lokalnie na Dolnym Śląsku, spotkanie premierowe twierdzy, oczywiście w samej twierdzy, bo robimy tym razem spotkanie autorskie, które odbędzie się w murach tego budynku, w Wielkich Kleszczach, tak się wdzięcznie nazywa miejsce, w którym się spotkamy. Także rzeczywiście będzie ku tym spotkaniom kilka okazji teraz.
0: Zdecydowanie słuchaczom tu z Sochaczewa bliżej do stolicy, więc od 28 do 31 maja zapraszamy do Warszawy.
15: Na PGE Narodowym odbywają się targi, będzie się dużo działo, będzie się fajnie działo, także jak najbardziej zapraszamy fanów literatury.
0: Mhm. A jakieś takie dalsze plany? Pewnie coś się w głowie kiełkuje, albo nawet znając życie, to coś już się pisze nowego.
15: No nawet kiełkuje już na papierze, a konkretnie na komputerze, jak najbardziej. Nie, niestety rynek jest na tyle wymagający, że nie ma żadnych przerw pomiędzy jedną a drugą książką. Taki tydzień, dwa to jest maksymalnie, na ile sobie można pozwolić.
0: Okej.
15: Jak najbardziej, pisze się kolejna część tej serii z Mironem Zaleskim. Natomiast nie mam jeszcze pojęcia, kiedy zostanie wydana, kiedy będzie premiera, więc szczegółowo o tym nie powiem. Na razie się skupiam na tym, żeby twierdza została jak najlepiej przyjęta i żeby czytelnicy mieli czas, okazję, sposobność się z nią zapoznać, więc na tym się skupiam najbardziej, a myślę, że jakieś kolejne kroki to dopiero jesień.
0: Mhm, ale pewnie nowa książka też Dolny Śląsk.
15: Oczywiście, jakżeby inaczej.
0: Dobrze, to tak podsumowując naszą rozmowę, to gdyby mogła pani zachęcić właśnie tych wszystkich, którzy chcieliby sięgnąć po twierdzę, jakby można było tu najlepiej zapowiedzieć ową książkę?
15: Ja się może w takim razie oprę na tym, co piszą czytelnicy, bo jest bardzo trudno autorowi reklamować swoje książki. Natomiast czytelnicy piszą, że warto mieć moje książki na oku, jeżeli się szuka czegoś więcej niż tylko kryminał, jeżeli się szuka historii z bogatym tłem społecznym, jeżeli się szuka historii, które pozostawiają coś w człowieku i pozostawiają po sobie do myślenia, to myślę, że warto jest sięgnąć po twierdzę.
0: I do tego też właśnie zachęcamy. 3 dzień czerwca, wtedy premiera twierdzy. Agata Kunderman była nasza gościem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
15: Ja również pięknie dziękuję.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Dzień Matki to już jutro, tak tylko przypominamy, żeby nie umknęło, a kolejnym świętem z kolei będzie Dzień Dziecka. Gminny Dzień Dziecka w Teresinie. Wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało i te szczegóły mamy dla Was w Radiu Sochaczew, bo jest już program pikniku organizowanego w Teresinie właśnie z tej okazji i to wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w plenerze. Zaplanowano szereg atrakcji. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki i całe rodziny na nasz Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się 31 maja w niedzielę na placu rekreacyjnym w Teresinie przy Alei 20-lecia. W programie jak zwykle mnóstwo atrakcji, zabawy dla dzieci, lody, wata cukrowa oraz wesołe miasteczko. Wszystko to zupełnie za darmo, co podkreśla zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski. Na scenie wystąpią natomiast młodzi, utalentowani podopieczni Teresińskiego Ośrodka Kultury. Na miejscu nie zabraknie też teresińskich harcerzy, którzy przygotują grę terenową. Zresztą, jak wejdziecie na tusochaczew.pl, to tam wszystko sprawdzicie, bo jest szczegółowy plakat informacyjny. Właśnie tej imprezy my polecamy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Moja i Twoja muzyka.

0: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
0: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

wyjechaliście w miniony weekend na tako na Narodowym, to koniecznie dajcie znać. Messenger Radia Q jest do waszej dyspozycji i zrobimy sobie teraz taką małą przypominajkę tego koncertu. Tako Hemingway, zakochałem się pod apteką jeszcze przed 20. Do tego nowy Alok, a o pełnej wiadomości te z kraju i świata. Bądźcie z Radiem Sochaczew. Był

0: Reklama.
1: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach jest już 20.
5: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK.
6: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
5: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
7: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
8: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
5: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
9: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
5: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
10: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
5: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
11: Bartek Staniaszek, czas na sport. Kilkudziesięciu młodych sportowców pojawiło się na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie w sobotnie przedpołudnie. Tam właśnie odbyły się otwarte Mistrzostwa Mazowsza Ludowych Zespołów Sportowych do lat 14. W stawce nie zabrakło reprezentantów gospodarzy, czyli UKS-u Filipides Teresin.
12: Salomija, Aniela,
13: Hania,
14: Zosia,
15: Wiktoria.
16: UKS Filipides Teresin.
11: Co jest fajnego w bieganiu? Jakie dystanse wolicie? Czy dłuższe biegi, czy krótsze?
17: Wszystko mi się podoba i lubię wszystkie dystanse, szczególnie z takimi fajnymi osobami.
18: Myślę, że jest taka kumpelska po prostu rywalizacja. Ja generalnie różnie biegam. Skaczę też trochę wzwyż, ale myślę, że jestem taką średnio dystansową, taką... No, różnie biegam po prostu, ale raczej nie opieramy się na jakiejś takiej nienawiści, rywalizacji, tylko bardziej wspieramy siebie.
11: A już we wtorek losowanie grup turnieju dzikich drużyn.
19: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju.
11: Tłumaczy główny organizator i pomysłodawca poseł Maciej Małecki. Krystian Pisarek, nowy trener Orkana, w swoim debiucie poprowadził drużynę do zwycięstwa. W ramach 19 kolejki płockiej klasy B drużyna z Sochaczewa Wysoko i Pewnie wygrała z Wisłą Nowy Duninów 4-1. Mecz rozegrano w sobotę. Do końca sezonu zostały już tylko 3 kolejki, w tym 2 dla Orkana, który cały czas walczy o awans. A w sobotę właśnie przy Warszawskiej do treningów piłkarskich zachęcała stołeczna Legia i jej akademia. Treningi pod szyldem Legia Soccer Schools przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Szanse na pokazanie swoich umiejętności miały zatem dzieci z roczników 2021-2023. W zajęciach wzięło udział około 20 dzieciaków. W derbach powiatu na szczeblu warszawskiej klasy B Bzura nie dała rady Promykowi. Rezerwy pierwszego zespołu w Nowej Suchej wygrały w niedzielę pewnie 5-1. Zbliżają się półfinały Ekstraligi Rugby. Pierwszy mecz Orlen Orkan rozegra już w najbliższą sobotę o godzinie 18. Na stadionie miejskim przy Warszawskiej 80 zamelduje się Ogniwo Sopot. Rewanż na terenie rywala. W drugim półfinale Lifestyle Catering RC Arka Gdynia zagrał u siebie z Aventa Pogonią Siedlce. Ten mecz w sobotę o godzinie 16. W weekend przy ulicy Głogowej w Sochaczewie doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego. W pożarze dorobek życia straciła rodzina Mariusza Wiciaka, byłego prezesa Bzury Chodaków, od lat zaangażowanego w działalność sportową i społeczną na rzecz lokalnej wspólnoty. Z inicjatywy rodziny, przyjaciół i sąsiadów i lokalnej społeczności uruchomiona została zbiórka na rzecz poszkodowanej rodziny. Link dostępny m.in. na Facebooku Urzędu Miasta Sochaczew i w serwisie pomagam.pl.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Gorące pozdrowienia w stronę tych wszystkich, którzy dziś się świętują, a w poniedziałek 25 maja swoje imieniny obchodzą Magda i Grzegorz, ale też Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława oraz Bożysław. No to raz jeszcze piątka w waszą stronę. 20 już minęła, to moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam ponownie.

0: poranku w naszym studiu pojawiła się starosta powiatu sachaczewskiego, Jolanta Gonta, która opowiedziała dużo na temat realizowanych przez powiat inwestycji. Jeżeli tej rozmowy nie słyszeliście, to za chwilę jej powtórka na 94,9. Zostańcie z Radiem Sochaczew, by być na bieżąco z tym, co w najbliższej okolicy.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A w naszym studiu starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Kontynuujemy nasze rozmowy na temat inwestycji realizowanych przez powiat sochaczewski. Poprzednio rozmawiałyśmy o aktualnym stanie prac związanych z budową nowego mostu, powstającym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy remoncie kanalizacji na terenie szpitala. Dziś chcemy porozmawiać o kolejnych inwestycjach, które są podobnie jak tamte w różnej fazie realizacji. Zaczniemy może od mostu, który ma powstać w Kozłowie Biskupim.
5: Jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa ma objąć nie tylko sam most, ale również te drogi dojazdowe od skrzyżowania. Myślę, że prace nad tym projektem będą nawet wcześniej zakończone niż planowane, gdyż współpraca układa się bardzo dobrze. Projektant wsłuchuje się w nasze tutaj sugestie i mam nadzieję, że oczywiście po tej dokumentacji projektowej szybciutko będziemy szukać środków i zrealizować inwestycje.
4: Bardzo poważną zresztą inwestycję, na którą mieszkańcy czekają. Kolejna inwestycja, też już zaawansowana, jeżeli chodzi o projekt, to przebudowa ulicy Ziemowita.
5: Przebudowa ulicy Ziemowita wiąże się z dwoma jakby aspektami. Pierwsze to współistniejąca inwestycja planowana, czyli budowa świateł na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Ziemowita, bo to musi stanowić taki wspólny, spójny program na styku tych dwóch inwestycji. I druga ważna sprawa, chcemy wygospodarować tam z prawdziwego zdarzenia miejsca postojowe i oczywiście ścieżkę rowerową, bo ścieżka rowerowa ma poprowadzić od ulicy Traugutta przez Ziemowita, przez to właśnie skrzyżowanie, które będziemy w niedalekiej przyszłości również wyposażać w sygnalizację świetlną, do ulicy Głowackiego. I jesteśmy też na etapie projektowania. Jeśli chodzi o wszystkie projekty, te, o których mówiłam, czyli most Kozłów Biskupi, ulica Ziemowita i te światła, to są koszty ponoszone w tej chwili, jeśli chodzi o projekty, tylko przez powiat.
4: No dodajmy, że jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Ziemowita plus to skrzyżowanie, o którym pani mówiła, to tam też to jest strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów 80, ale też nowych mieszkańców ulicy Głowackiego.
5: Dokładnie, mówimy o bezpieczeństwie, ale też mówimy o komforcie, bo przecież musimy pamiętać, że już dziś, a planowane są z tego co wiem kolejne jakieś inwestycje, jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, na tamtym terenie. Już dzisiaj mamy korki w godzinach szczytu, jeśli chodzi o wyjazd ze szkoły muzycznej, z naszej szkoły, bo tam jest hala przecież też bardzo mocno eksploatowana i nowi mieszkańcy, więc chcemy te korki trochę, że tak powiem, rozładować i to temu też ma służyć. Oczywiście do rozładowania korków też nam posłużyć ma planowana, ale to jest na razie takie wstępne koncepcje, planowany tak zwany łącznik między ulicą Głowackiego a Botaniczną, bo musimy pamiętać o tym, że dzisiaj praktycznie już mamy stan surowy, zaawansowanie naszej inwestycji pod tytułem budowa poradni psychologiczno-pedagogicznej i powiatowego siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, notabene za 14 milionów tylko i wyłącznie środki powiatu. I tam musimy też doprowadzić do tego, żeby drogi dojazdowe do tego obiektu były od właśnie strony, nie przez szkołę muzyczną, tylko, bo ten ruch się znacznie zwiększy, więc chcemy ten łącznik wybudować. No też przypomnę, że obok powstającej siedziby PCPR-u i poradni mamy dwa swoje obiekty. Mamy archiwum zakładowe i mamy budynek dydaktyczny szkoły ogrodnika. W związku z tym tam musimy myśląc o właśnie naszych obiektach, również chcemy zapewnić taką możliwość takiego bypassa, żeby ci, którzy chcą jechać na przykład w kierunku Boryszewa, żeby mogli z tych terenów, o których mówimy, czyli szkoła muzyczna, nowe bloki, żeby mogli po prostu włączyć się na wysokości ulicy Botanicznej. Nie tutaj przez to skrzyżowanie.
4: Sami widzimy, jak ta jedna inwestycja z iloma innymi się wiąże i jaką pełni rolę. Z kolei czemu innemu ma służyć inwestycja taka, też jedna z poważniejszych i strategiczniejszych, planowana nad zalewem w Boryszewie, bo tu chodzi o integrację i rekreację, ale też o odzyskanie i właściwie wykorzystanie tego terenu.
5: Tak, bardzo się cieszymy, że jesteśmy na etapie wykonania koncepcji. Koncepcja w sumie jest gotowa, ale jeszcze poprosiliśmy o takie dodatkowe kwestie związane na przykład z powierzchnią placu, bo tam są przygotowane w koncepcji takie miejsca ze sceną. No i chcieliśmy się upewnić, na ile osób jest to przygotowane. Chcieliśmy się też upewnić, jakie są alternatywne rozwiązania ewentualnie z wykorzystaniem samego zalewu jako kąpielisko. Bo tutaj dzisiaj szukamy takiego zabezpieczenia, żeby jeżeli kąpielisko ma być w samym zalewie, żeby tam rzeczywiście ta woda była cały czas czysta, bo przecież to jest zbiornik z wodą stojącą. Poszukujemy właśnie tych rozwiązań, ale generalnie mogę powiedzieć tak, koncepcja oczywiście będzie szeroko prezentowana, będą konsultacje społeczne. Koncepcja zakłada wykorzystanie zbiornika wodnego, jak i działek wokół. Może nie do końca wokół, bo tam mamy działkę Sarensa, bardzo już mocno zagospodarowaną, więc myślimy o działkach, które dzisiaj są niezagospodarowane. I między innymi dla nas bardzo ważnym punktem jest to, żeby zrewitalizować te pozostałości budynków po cegielni. Tam na prezentacji bardzo to ładnie wygląda. Zachowujemy ten charakter, zachowujemy komin. No po prostu bardzo, bardzo taka koncepcja, która mówi nam o tym, że przyjeżdżajcie mieszkańcy tutaj, bądźcie tu cały dzień, bo macie zalew, macie możliwość korzystania z tego zbiornika wodnego. Macie również możliwość korzystania z placu zabaw, z boisk, z gastronomii. Duży obiekt ten po samej cegielni wykorzystany jako możliwość organizowania tam różnego rodzaju targów, eventów. Więc ta cała koncepcja, która w tej chwili już jest, mogę powiedzieć, na ukończeniu, będzie za chwilę konsultowana. Kolejny ważny etap to jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa tak naprawdę będzie determinowała dalsze kroki. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji o uzyskanie tej decyzji. No i oczywiście, jak będzie pozytywna decyzja, no to kolejne kroki, tak jak przy realizacji takiej inwestycji.
4: Do tematu na pewno wrócimy. Dziś już musimy kończyć, ale na zakończenie jeszcze chciałabym taką krótką informację na temat inwestycji drogowych. Ostatnio wspominałyśmy o pozyskanym dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Szwarocin-Erminów, ale tych dróg, które remontujecie, jest więcej.
5: Tak, bardzo jest mi miło poinformować mieszkańców, że w miejscowości Wieniec, będziemy również realizowali remont drogi. To jest droga 38-39W w miejscowości Wieniec, gmina Iłów. Tutaj mamy, tak jak w przypadku typowych remontów, to jest odtworzenie istniejących rowów, obustronne uzupełnienie poboczy i te wszystkie prace, które tutaj będą realizowane, to jest koszt około 800 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego, z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i to jest dofinansowanie 175 tysięcy, ale również jesteśmy po rozmowach z wójtem gminy Iłów i wspólnie uzbieramy resztę tego wkładu. Także ja chciałam w ogóle podziękować bardzo, bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy są przychylni dla powiatu sochaczewskiego i którzy angażują się w pozyskiwanie środków właśnie zewnętrznych instytucji, samorządów, które nam te środki przyznają. Bo ja zawsze to powtarzam, że to jest budżet powiatu. Budżet powiatu nie ma takich instrumentów, narzędzi, jakimi dysponują gminy. Mówię tu między innymi o podatku od nieruchomości i mając mnóstwo zadań tak zwanych rządowych, uważam, że przy tych naszych wspólnych staraniach i przychylności jesteśmy w stanie realizować tak poważne inwestycje. Jedną jeszcze z takich inwestycji, którą realizujemy, to jest ostatni etap drogi Żdarów-Rybno. My podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokładnie 29 grudnia i tutaj dostaliśmy dofinansowanie 70% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe, bo wartość 8,8 miliona, czyli po 1,32 miliona złotych my i gmina Rybno, bo to jest etap właśnie na terenie gminy Rybno. I to już się dzieje. Odbiór, zakończenie inwestycji planowane jest na listopad tego roku. Także jeszcze raz serdecznie bardzo wszystkim dziękuję za te dofinansowania, za starania.
4: A ja dziękuję za tę rozmowę. W kolejnej naszej rozmowie powiemy z kolei o zadaniach i działaniach i inwestycjach podejmowanych przez powiat w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dziękuję jeszcze raz. Przypomnę tylko, naszym gościem była starosta Jolanta Gonta.
5: Również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji. Mr. Worldwide.

0: Wracamy, a już tradycyjnie w maju Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza na Targi Pracy, organizowane w formie pikniku z atrakcjami dla dzieci. No i to wydarzenie odbędzie się już w piątek 29 maja w godzinach od 14 do 18 na terenie hali sportowej Mosiru przy Kłosocińskiego, w środku i na zewnątrz. Co ważne, no to możecie liczyć na obecność wyłącznie bezpośrednich pracodawców, nie będzie agencji pracy, co podkreślamy. No i po raz kolejny, jak już wspomniałem, targi będą miały formę pikniku z atrakcjami dla dzieci. Organizatorzy zapewniają animacje i zabawy, warsztaty i konkursy, malowanie twarzy, dmuchańce, strefę kreatywną oraz edukacyjną. Także zachęcamy, bo i rodzinnie można spędzić czas, ale przede wszystkim, jeżeli szukacie pracy lub poważnie zastanawiacie się, by ją zmienić, no to może to właśnie jest to miejsce i to się Wam uda. Targi Pracy, przypomnę, już w piątek, a szczegóły także znajdziecie na tusochaczew.pl.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

Jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha, gdy się grzmotę w maju odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i zbożu w urodzie. Takie mądrości znajdziemy w kalendarzu przysłowie na dziś, 25 dzień maja. Pogoda ta ma nam sprzyjać zdecydowanie. Jutro będzie pogodniej i ciepło, 26 stopni na termometrach w Sochaczewie i okolicy, ale to we wtorek. Na razie cieszymy się poniedziałkowym wieczorem i tym, że najgorszy dzień odhaczony. No to ja życzę Wam miłego, trzymajcie się, cześć!

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.